0: aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zabachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny.
1: Dziewczyny.
0: Dziewczyny. Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór,
2: no i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
0: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
0: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
0: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: Serce w żadną mi nie wrośnie, panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: O. Ojej.
3: Radio Pogoda.

Bada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: winogrona. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, tu nie wypada, któż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz z Rikusiem.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada,
1: Ada,
0: to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Monsieur Dame, Monsieur Dame, Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet do przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

zrobi się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Minęła godzina 6, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Michał Pierzchoła, dzień dobry. Zaczynamy od najnowszych wiadomości.
1: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwo Ganga i kolejny sukces.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
1: Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
3: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
4: Kolesiostwo. To było niedowierzanie. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
5: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
1: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
6: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
7: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
6: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
1: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
8: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Twoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
1: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwo Gang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwo Ganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
9: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Jak wam się wstawało po tym przedostatnim majowym weekendzie? Mam nadzieję, że z optymizmem, bo jeszcze tylko 5 dni i znowu będzie weekend. Na razie trzeba przeżyć poniedziałek, a jak wiadomo, poniedziałki bywają trudne. Może ten będzie inny. Na razie w Trójmieście spokojnie, ruch jest umiarkowany.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM.
9: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
11: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Pogoda w Gdańsku.
10: Zapowiada się ciepły, słoneczny tydzień na Pomorzu. Będzie można złapać trochę wiosennej opalenizny i przy okazji uzupełnić niedobory witaminy D. Dziś u nas pogodnie, a na termometrach zobaczymy od 20 do 23 stopni. Odrobinę chłodniej nad samym morzem, tam 16 stopni, ale też dużo słońca. Wiatr dziś umiarkowany, jutro powieje do 65 km na godzinę. Noc bezchmurna, będzie około 11 stopni w Trójmieście.
2: Radio Pogoda.
11: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.

0: Poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 6:00. Jest mi niezmiernie miło, że rozpoczynają Państwo z nami, z pogodnym porankiem, właśnie nowy tydzień. Dzień dobry, więc w poniedziałek mamy 25 dzień maja. To 145 dzień roku. Do końca roku tych dni pozostało 220, a do końca astronomicznej wiosny 26 dni. Słońce wzeszło o 4:28, a zajdzie o 20:39. Michał Pieszkowa, zapraszam na pogodny poranek. Za moment przegląd prasy.

0: spełni się.
1: Śpiewał Andrzej Rybiński w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 13 minut po godzinie 6. Przegląd prasy teraz mam dla Państwa. I na początek Gazeta Wyborcza. Tutaj na pierwszej stronie artykuł o historii oskarżonego o szpiegostwo Tomasza L. Tomasz L. to były warszawski urzędnik, który został zatrzymany w marcu 2022 roku. To było 3 tygodnie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Wcześniej kopiował akta urodzeń i zgonów, by tworzyć nowe tożsamości dla szpiegów Putina w Polsce. Zdaniem prokuratury zgromadził olbrzymią ilość danych. Proces mężczyzny rozpoczął się w styczniu. Rozprawy są niejawne, są prowadzone w tajnej sali. Urzędnik do niedawna przebywał w areszcie, ale od początku maja jest na wolności, ponieważ sąd zgodził się na jego wypuszczenie za kaucją. Ta kaucja wynosiła 300 tysięcy złotych. Cała historia i nieco właśnie szczegółów procesu dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie pytanie, które zadajemy już tak naprawdę od kilku dni. Ilu żołnierzy USA w Polsce? 5 dni, pisze Rzeczpospolita, po ogłoszeniu w mediach społecznościowych przez Donalda Trumpa wysłanie do Polski 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wciąż nie wiadomo, co przywódca USA miał na myśli. To próba rozwikłania tej zagadki dzisiaj w Rzeczpospolitej. W prasie kolorowej na pierwszych stronach o kolejnym fałszywym alarmie, tym razem sytuacja, której pewnie Państwo słyszeli z naszych wiadomości, czyli służby weszły do mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego. Także o tym, że przyleciały nowoczesne myśliwce F-35 do Polski i mam też artykuł w Fakcie, o właśnie patrzę, która to gazeta, na 6 stronie, o tym, że jest nowa moneta. Jeśli w sklepie dostaniesz taką dziwną 5-złotówkę, nie denerwuj się na ekspedientkę. To nie falsyfikat, ale nowa, legalna moneta, którą wypuścił właśnie Narodowy Bank Polski. Wprawdzie ma ona charakter kolekcjonerski, ale może się zdarzyć, że trafi do pełnego obiegu. Na rewersie monety znalazł się widok dziedzińca i frontowej elewacji pałacu w Kozłówce. Także można taką monetą pięknie płacić. Pięknie mówię, bo naprawdę jest ładna. Na zegarze 15 minut po godzinie 6. Halina Kunińska teraz.

0: 21 minut po godzinie 6, że na całym pogodnym poranku za nami, a muzycznie za kilka minut pozostaniemy w latach 60. Zaśpiewa Maciej Kosowski z Czerwono-Czarnymi. Piosenka, która powstała kilka lat przed wyjazdem artysty na stałe do Nowego Jorku. 20-latki niebawem w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. A tak rusza.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
12: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
11: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
12: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
11: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
12: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława IV, 41. Każdego dnia.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 29 minut godzina 7. I teraz opowiem Państwu krótko o tym, o czym dzisiaj usłyszą Państwo w naszych wiadomościach, czym będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda przez cały dzień. Czekamy na wyniki referendum w Krakowie, w którym mieszkańcy decydowali wczoraj o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Miejskiej Rady. To już powinno nastąpić, właściwie to miało nastąpić około 5 rano, ale w jednej z komisji były jakieś nieprawidłowości, one nie wpłynęły na wynik, natomiast formalności muszą być dopełnione. Członkowie komisji poszli do domów, muszą się ponownie zebrać, więc no, czekamy, jak tylko będziemy znać te wyniki, to natychmiast je Państwu przekażemy. O rozwoju polskiego żeglarstwa dzisiaj będzie mówił minister sportu. Bardzo ciekawy temat. Spotkanie w Gdyni już o godzinie 9:00. Będziemy na miejscu. Kolejny temat to koniec z modą na idealne, katalogowe i niewymagające place zabaw. Polski Związek Firm Deweloperskich stworzył poradnik dla architektów, budowniczych i twórców przestrzeni wspólnych przy blokach i osiedlach. Twórcy poradnika zachęcają do tego, aby na placach zabaw budować wyższe zjeżdżanie, tworzyć przeszkody, które zmuszają do wysiłku i wymagają fizycznej zręczności. No i też z tematów sportowych w samo południe w Paryżu Iga Świątek rozpocznie swój 8 występ w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. Trzymamy rękę na pulsie. Te informacje i wiele innych przez cały dzień w naszych wiadomościach. A najbliższe wydanie wiadomości już za 27 minut.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulic Pułaskiego i Bema w Sopocie. Prace budowlane rozpoczęte 1 września ubiegłego roku objęły nie tylko modernizację nawierzchni i przestrzeni drogowej, ale również gruntowną przebudowę infrastruktury podziemnej. Dziś ulica została udostępniona do ruchu.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 11 minut, godzina 7. W internecie właśnie wyczytałem, że w części zmodernizowanych wagonów PKP Intercity drzwi mają odblokowywać się po każdym zatrzymaniu pociągu. No to dobrze właśnie, ale także wtedy, gdy skład nie stoi przy peronie, lecz zatrzymał się na szlaku. Chodzi o wagony, w których stare drzwi łamane z klamką zastąpiono drzwiami automatycznymi otwieranymi przyciskiem po zwolnieniu blokady. Taka modernizacja miała poprawić wygodę i bezpieczeństwo, bo drzwi powinny pozostać zablokowane podczas jazdy. Problem pojawia się jednak po zatrzymaniu pociągu. Blokada drzwi ma zwalniać się nie tylko na stacji lub przystanku, ale po każdym postoju. To by oznaczało, że pasażer może nacisnąć przycisk i otworzyć drzwi także wtedy, gdy pociąg stoi przed semaforem, na szlaku, w polu albo w miejscu po prostu w takim, w którym wysiadanie jest niedozwolone. Ja przypominam, to dotyczy tylko niektórych składów i być może niebawem problem zostanie usunięty, no ale na razie jest. I tak sobie myślę, że to chyba wracają stare czasy. Ja się bardzo zresztą cieszę, że drzwi są otwarte tylko, gdy pociąg stoi, bo kto nie jechał wagonem, w którym drzwi były otwarte przez cały czas, prawda? Kiedyś to się podróżowało. No to może mają Państwo jakieś pociągowe przygody? Powspominajmy. Proszę o telefony pod 22 444 4004. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty, godzina 7, za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich o krakowskim referendum w sprawie odwołania prezydenta. No właśnie, powiemy, czy mamy wyniki, czy wciąż opieramy się na sondażach. Proszę posłuchać za 4 minuty.
2: Radio Pogoda.

0: złoty pierścionek.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i żena bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Została ostatnia reklama.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kto dziś świętuje, powie Państwu jak zwykle za kilkanaście minut Robert Janowski, a teraz najważniejsza porcja informacji. Posłuchajmy wiadomości, minęła godzina 7.
14: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
13: Wiadomości przedstawi Miriam Lipińska.
14: Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
15: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
14: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem. A wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
16: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
14: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. Wcześniej była mowa o 7 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
14: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. A dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach. Z awansu cieszy się też Magdalena Fręch. Jej rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. W tym sezonie jest nie do zatrzymania. Włoch Andrea Kimi Antonelli zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Mam dobrą informację dla kierowców wybierających się w okolice Kościerzyny. Chodzi o drogę numer 22 między Kościerzyną a Nową Karczmą. Dziś po godzinie 9 otwarty zostanie dla ruchu odcinek drogi na wysokości Lubania. Nie będzie już trzeba korzystać z uciążliwego objazdu przez Puc i Grabowo.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
19: W tym tygodniu warto wybrać się nie tylko na krótki spacer. Za oknami piękna, wiosenna pogoda, na Pomorzu dużo pogodnego nieba i przyjemna temperatura. W Trójmieście dziś zachmurzenie małe, a na termometrach zobaczymy około 23 stopni. Noc też pogodna, z temperaturą od 9 do 11 stopni, a jutro dobrej pogody ciąg dalszy, będzie słonecznie, ale będzie też mocno wiało, do 65 km na godzinę.
8: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
20: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
21: Zygmunt Heizer.
20: I Michał Pierzchała. Witamy w poniedziałek, 25 maja. Mamy 145 dzień roku. Do końca roku 220 dni. Do końca astronomicznej wiosny 26.
21: Tak patrzę na Ciebie, jak jesteś ubrany pięknie dzisiaj w koszuli. Ja taki zwykły t-shirt.
20: No jakoś tak mi wyszło, wiesz, mam ważne spotkanie po południu.
21: Dobrze, to nie dopytuję, to gramy wobec tego dla Państwa najpiękniejsze melodie, a za chwilę wspomniany już wcześniej Robert Janowski pojawi się w Radiu Pogoda.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 7, o tej porze jak zwykle Robert Janowski.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Z samego rana, z samego początku tygodnia, 25 maja, dzisiaj imieniny obchodzi Grzesio. Również Leon i Magda i Mariusz, czyli ja. Ja mam na drugie Mariusza, ale nigdy nie obchodziłem Mariusza. No dobrze, znalazłem, że w 1960 roku miała miejsce premiera filmu polskiego Do widzenia do jutra. To był zresztą debiut pana Janusza Morgensterna w rolach głównych, Teresa Tuszyńska i no i fenomenalny nasz Zbigniew Cybulski. Tak. A i w tym samym roku urodziła się Majka Jeżyska. Majeczko, pozdrawiamy cię serdecznie. Może byś nam coś zaśpiewała, żeby nam lepiej dzionek zaczął. Prosimy.
3: To prosimy i gramy no wobec tego. Najpiękniejsza w klasie już teraz.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 7:21. Nasz numer telefonu to 22 444 40 04. Dzwoni, więc odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztof Szczecin. Witam Radio Pogoda, pogodniaków pogodnych, klubu Radio Pogoda, wszystkich pogodnych. Bądźmy pogodni, pogodnego nastawienia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do widzenia.
2: Ach, bardzo pogodnie. Dziękujemy. Super telefon i życzymy całego udanego tygodnia.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
17: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
18: Reklama.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 7.32 i teraz najpiękniejsze melodie przyrodnicze, drodzy Państwo, w pogodnym poranku.
1: Czyli co, ptasie radio?
0: No dokładnie, kto śpi przy otwartych oknach i się przebudzi, to zapewne słyszy ten poranny chór. Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. I to wygląda mniej więcej tak, że najpierw pojawia się rudzik. No, zaczyna jako pierwszy, 30 minut przed świtem. Słychać tutaj w tym śpiewie takie wyraźne pauzy między frazami. Potem już bardziej śpiewającą wchodzi kos. Przyrodnicy twierdzą, że żaden inny ogrodowy ptak nie śpiewa z taką inwencją. A gdy słońce już wzejdzie, sikorka się odzywa. A? Tak, to już takie uparcie. Wstawaj, nie? Do sikorki pół godziny później dołącza strzyżyk. No i na końcu jeszcze...
1: To jest czyżyk, tak?
0: Strzyżyk. I pokrzewka na koniec. Taki ptaszek siedzi wysoko w koronach, w maksymalnej głośności już tych niedobudzonych dobudza. I tak 2 godziny do poranku to mniej więcej zajmuje.
1: Zazdrościmy tym z Państwa, którzy drzewa mają zaraz za oknami.
0: Wiesz, ja dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
1: No, to miła pobudka.
0: Tak, tak myślisz? I tak codziennie? No tak.
1: Lepsza niż syrena alarmowa.
0: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera. No może coś w tym jest. Pięknego dnia Państwu życzymy z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda, no i tymi ptasimi też.

0: mały aneks do porannych życzeń Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja z samego rana śpieszę z życzeniami dla pana Piotra, bo wiem, pamiętam, że dziś pan Piotr obchodzi urodziny. Pewnie nie usłyszymy go dziś jeszcze na antenie i to dobrze, bo życzę panie Piotrze, żeby spędził pan ten dzień cudownie i życzę wszelkiej radości, pomyślności i osobistych i zawodowych. No i czekamy na pana jutrzenka.
0: Bardzo dziękujemy w imieniu Piotra. Chodzi oczywiście o Piotra Sforakowskiego.
2: I rzeczywiście dzisiaj go nie będzie, nie będzie też go w najbliższych dniach, ponieważ odpoczywa, no tak sobie właśnie wykombinował, że urodziny spędza na urlopie. Chcieliśmy państwa trochę jakby może nie zaskoczyć, ale przypomnieć niebawem właśnie o urodzinach, ale państwo uprzedzili nas, no to słowo się rzekło. Dziękujemy za te życzenia, na pewno Piotrowi przekażemy. Myślę, że będzie mu bardzo miło.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
18: Została ostatnia reklama.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Rzepce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
20: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Był wypadek na obwodnicy południowej Gdańska za węzłem Lipce w stronę portu. W tej chwili jest tam ogromny korek, więc jeśli możecie, to zmieńcie trasę.

0: W małym korku tchniecie na Armii Krajowej przed Łostowicką. Ciasno na żołnierzy wyklętych. Sporo czasu przyda się na Kwiatkowskiego w Gdyni. Tam długi sznur samochodów.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10 minut, godzina 8. To działo się w sobotni wieczór, tak było.
1: Cztery piłkarki uwikłane w tę kontrę. Patryk Richarro, dobre zagranie w szesnastkę. Uwaga, jest strzał i gol! Ewa Pajor, 1-0 Barcelona. 55. minuta meczu.
0: I na tym się nie skończyło.
1: Czy tutaj uda się zamknąć tę akcję? Tak! Bramka na 2-0. Ewa Pajor, gol numer 11.
0: Piłkarska Liga Mistrzyń. Mistrzyń właśnie, bo kobiet.
2: Proszę Państwa, uwielbiamy przekazywać takie informacje. Uwielbiamy chwalić się osiągnięciami naszych rodaków i Polek na całym świecie. Ewa Pajor, absolutną mistrzynią. Otóż jej drużyna, czyli Barcelona, wygrała 4-0 z Olympique Lyon. Ewa strzeliła dwie bramki, jak Państwo słyszeli. Ponadto przypadł jej także tytuł MVP spotkania. Po meczu powiedziała tak: to najszczęśliwszy dzień mojego życia. Grałam w 6 finałach i wreszcie się udało w Oslo. Polka strzeliła w sumie 10 bramek i została królową strzelczyń tej edycji Ligi Mistrzów. Brawo pani Ewo, jesteśmy dumni.

0: Anna Jantar w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 5 minut ósma, za 5 minut u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Proszę posłuchać, jak to głosowanie się zakończyło.
1: No, ciekawe, ciekawe. A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki na jajka, a do wygrania w tym tygodniu karty do gry Radia Pogoda 22 444 4004. Poprosimy o Państwa imię i numer telefonu.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny.
13: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media Expert.

0: zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltary!
9: Kto?
10: Woltary!
11: Woltary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Zaproszenie na imprezę muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A teraz najnowsze wiadomości. Minęła godzina 8.
16: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwo gang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
15: Miriam Lipińska.
16: Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie, potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%, to wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum, Jan Hoffman, podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza, nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
18: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
16: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających ze swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
10: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z Was, dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, ponownie się zjednoczyliśmy.
16: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową. A potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwogang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Poważne utrudnienia na obwodnicy południowej Gdańska. Na odcinku Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Korek zaczyna się już na węźle Gdańsk-Południe, właściwie przed zjazdem na S7 i tam niestety czeka Was dłuższy postój.
17: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: To będzie pogodny dzień na Pomorzu z temperaturą od 20 do 23 stopni. Jedynie nad samym morzem termometry mają wskazywać 16 stopni, ale i tam na brak słońca nikt nie będzie narzekał. Jeśli chodzi o noc, to będzie to noc pod gwiazdami, niebo będzie bezchmurne, a temperatura w Trójmieście wyniesie około 11 stopni. Jutro też niewiele chmur, wiatr da o sobie znać, w porywach będzie wiało do 65 km na godzinę.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 8:05. Dzień dobry, to my.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Michał Pierzchała. Witamy Państwa w poniedziałek 25 maja. Mamy 145 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:28. Zachód będzie o 20:39, a do najdłuższego dnia w roku brakuje już tylko 36 minut.
2: Patrzę na kalendarium, dzisiaj jest dzień ręcznika. Nie wiem, w jaki sposób można świętować Dzień Ręcznika akurat i
1: jak
2: dlaczego.
1: Jak ręcznik obchodzi to święto? Nie mam pojęcia.
2: Nie wnikajmy. Nasza zabawa, szybka piątka. Ja mogę Państwu zapewnić, że ręczników Państwo nie zdobędą, natomiast kieliszki na jajka jak najbardziej.
1: Skoro jest Dzień Ręcznika, to czy jest Dzień Nożnika?
2: O, to bardzo dobre zagadnienie.
1: To jest pytanie.
2: To pochylimy się nad nim za moment jakoś.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry, pani Bożeno.
2: Witam serdecznie.
3: Skąd pani dzwoni?
2: Dzwonię z Krakowa.
3: O, w Krakowie się działo wczoraj.
2: I dzisiaj oj, działo też. Się, tak, tak, tak.
3: No dobra, ale działo. W politykę nie będziemy wchodzić.
2: Nie, zupełnie nie.
0: Wejdźmy w jajka.
3: Tak, tak. Dobra. W tym sensie, że ma pani już od nas nagrodę gwarantowaną, czyli kieliszki do jajek, do porannego śniadanka, a do wygrania są... piękne karty Radia Pogoda.
0: I o te karty, pani Bożena, musi pani powalczyć, czyli 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera, którą dzisiaj będzie...
3: Litera U
0: jak urwis.
3: Mhm. U otwarte.
2: Próbuję.
0: O, otwarte. Dobra. Dobrze, że zaznaczyłeś, tak. Wiesz, bo z tym z kreską tak, byłby tak. Może problem dobrze. Jakiś.
3: Pani Bożeno, możemy zaczynać?
2: Tak. Proszę.
3: Uwaga. Czas, start. Miasto.
2: Umieście.
3: Zawód. Lekarz taki.
2: Urolog.
0: Tak.
3: W łazience.
2: Umywalka.
3: W prognozie pogody.
2: Ulewa.
3: Piosenkarka.
2: Urszula Sipińska.
3: No i poszło.
2: Super!
3: Lekko nie było, pani Bożeno. Myśmy sami stwierdzili, że U to jest trudna litera.
0: Jak się przygotowywaliśmy. Bo na przykład miasto też na początku nic zupełnie, ale potem ustka. Niby oczywiste tak. I proste, ale do głowy tak nie wpada od razu.
2: Szukałam nad morzem, szukałam, tak.
3: No. Ale świetnie poszło, także gratulujemy,
2: super,
3: znakomicie
2: no,
3: wysyłamy wszystkie
2: cieszę,
3: nagrody.
2: Bardzo.
3: I to będzie dobry tydzień, pani Bożeno, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień.
2: Tak jest.
0: Życzymy dużo uśmiechu, bo ten uśmiech właśnie się pojawił, bardzo się cieszymy. Szybka piątka wraca jutro.
1: Szybka piątka w Radiu

0: Tak, tak, piosenka o malowanym dzbanku i tak mi się skojarzyło, że my też mamy malowane dzbanki, znaczy nasze kubeczki, na niebiesko pomalowane i można je wygrać, no bo mieliśmy szybką piątkę i my podstawki do jajek oferujemy Państwu, natomiast po południu jest konkurs u Moniki Tarki, ani tak, ani nie, no i właśnie kubeczki niebieskie, radia, pogoda są do wygrania.
1: A wiemy, że Państwo uwielbiają te kubeczki, ten kolor, także zachęcamy do udziału.
0: 16:30, jakby co.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Została ostatnia reklama.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 29 minut po godzinie 8 i wiertarka w tle. Ale to już Państwo się pewnie przyzwyczaili.
1: My też.
0: My też. Zresztą telefon, Zygmuncie, tak, do Ciebie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochani. Panie Zygmuncie, ja dzwonię do Pana. Czy ma Pan taką władzę, żeby gdzieś tam wyżej za, nie wiem co powiedzieć, żeby nasza siatkówka polska, jeżeli grają Polki, Polacy, reprezentacja narodowa, żeby była transmitowana w programach ogólnie dostępnych. Jedynka, dwójka i tak dalej. Ponieważ moja mamusia jest fanką siatkówki od, nie pamiętam, od wieków, a nie mogła oglądać i była w rozpaczy. Jest to starsza pani, prawie 90-letnia. Bardzo bym o to poprosiła, jeżeli ma pan taką oczywiście władzę. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
1: Pani Ewo, takiej władzy nie mam, ale te sprawy są uregulowane prawnie.
0: No właśnie. Więc
1: to znaczy, to wygląda tak, te najważniejsze wydarzenia sportowe, w których uczestniczy reprezentacja Polski, muszą być transmitowane przez telewizję publiczną. A do tych wydarzeń należą Igrzyska Olimpijskie.
0: Letnie i zimowe.
1: Letnie i zimowe. W przypadku siatkówki nie jest to takie ważne. Siatkówki zimowej jeszcze nie ma. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Te rozgrywki transmitowane muszą być przez telewizję publiczną.
0: Natomiast jeżeli są to rozgrywki typu Liga Mistrzów, czyli bardzo ważne, piłkarskie, no to już nie, no to już jest komercyjna impreza i która stacja telewizyjna za to zapłaci więcej, to po prostu transmituje. No i tak samo jest, niestety, przy siatkówce.
1: No tak to wygląda.

0: Alibabki w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 9. Za chwilę u nas piosenka, którą szersza publiczność usłyszała podczas 14. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To było pod koniec czerwca 1976 roku w koncercie Zamiast Przebojów. Chodzi o utwór Szanujmy Wspomnienia Skaldów. To jest jedna z najbardziej chyba rozpoznawalnych i sentymentalnych piosenek tego zespołu.
1: Jeszcze poczekajmy.
0: Tak? To no, będzie później jeszcze.
1: No to będzie
0: Rena
1: później.
0: Rena też zaśpiewa, tak.
2: Autopromocja. Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjny odpoczynek.

0: 9. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9?
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Została ostatnia reklama.
16: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
19: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulic Pułaskiego i Bema w Sopocie. Ulice zyskały nowe nawierzchnie, chodniki oraz miejsca postojowe. Dziś na remontowanym odcinku wznowiono ruch samochodowy, ale jak przypomina ZDZ, ulice Pułaskiego, Bema, Fischera i część Sobieskiego objęte są strefą ograniczonego dostępu.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.

ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekaj.

0: Było pięknie po prostu, Rena Rolska, jeszcze poczekajmy. Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut godzina 9:00, kopać czy nie kopać?
1: To jest pytanie. To będzie historia 63-letniego Cidronio Moreiry. On jest farmerem, mieszka w Brazylii i narzekał na suszę. Na to, że mu brakowało wody do podlewania. No to co człowiek wtedy robi? No zaczyna kopać studnie. Dowiercił się na głębokość 40 metrów, ale wtedy zamiast wody spod ziemi trysnęła ropa naftowa. Zgodnie z prawem, rolnik musiał zgłosić swoje odkrycie władzom i naiwnie sądził, że w tym momencie skończyły się jego wszelkie kłopoty i że wraz z rodziną będzie opływać w dostatki. Nic jednak bardziej mylnego. Do gospodarstwa zjechały ekipy geologów, górników, by zbadać odkryte złoże. Teren wokół studni został ogrodzony. Farmer dostał zakaz wstępu na własną ziemię. Jakby jeszcze tego było mało, zakazano mu robienia kolejnych odwiertów w poszukiwaniu wody, no bo wciąż tej wody tam nie było. Zgodnie z prawem zresztą, wszelkie bogactwa naturalne należą do skarbu państwa, tak samo jest w Polsce. A ponieważ, Zygmuncie, ja na mojej działce też mam skarb narodowy, ja absolutnie nie zamierzam się nim dzielić z nikim poza rodziną. Piękne pomidory na sadzonkach mi się już pokazały. Takie koktajlowe, jeszcze są zielone, ale podlewam i czekam.
0: No i całe szczęście pomidory nie rosną pod ziemią.

0: Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru.
1: Pogodny poranek w radiu, pogoda zaczyna.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: 16 zł za obiad w Brokuł Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
14: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
13: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
14: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
13: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
15: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
19: Została ostatnia reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
19: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
19: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
19: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
19: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Tak, jak jest przyjemnie, będzie za kilka minut przekonywać Państwa Irena Santor. Tak właśnie muzycznie rozpoczniemy kolejną godzinę pogodnego poranka wcześniej, bo już teraz wiadomości, zbliża się godzina 9.
10: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
20: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
21: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
20: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
10: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
22: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
10: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
23: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i specifiku i progest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
10: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
24: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
10: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
25: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Błażej Kulesza, zapraszam. Na French Open zagra dziś trójka Polaków. Najtrudniejsze zadanie przed Mają Chwalińską. Zmierzy się ona ze złotą medalistką olimpijską właśnie z Paryża, Chinką Qin Wenjen. W południe na kort Filipa Szetiera wyjdzie także Iga Świątek. Jej rywalką Australijka Emerson Jones. W pierwszej rundzie kibice zobaczą także Huberta Hurkacza. Polscy siatkarze za to wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały nasze panie, przegrywając 2-3 z Włoszkami w turnieju w Genui, zajmując ostatecznie drugie miejsce.
25: Pogoda.
1: Tydzień zaczyna się słonecznie, jedynie na południowym wschodzie dzisiaj początkowo większe zachmurzenie. W większości kraju na termometrach na ogół od 21 do 26 stopni, chłodniej nad samym morzem od 16 do 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
25: Godny poranek, Radia Pogoda.
27: 4 minuty po godzinie 9:00. Dzień dobry, witamy.
1: Zygmunt Heizer.
27: I Michał Pierzchała. Przypominamy, jest poniedziałek, mamy 25 dzień maja, 145 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Grzegorz, Leon, Magda i Mariusz. Światowy Dzień Piłki Nożnej obchodzi.
1: O!
27: Zagramy?
1: Tak. I Polska będzie kiedyś?
27: Mistrzem
1: świata. Oczywiście, wciąż to wierzymy. Dzień Królewny też dzisiaj, taki dzień. No i wspomnianego ręcznika również. No, takie mamy dzisiaj dni. A do pociągu będziemy za moment wsiadać, drodzy Państwo, różowego. O, Taka sytuacja ma miejsce. A na razie Irena Santor. Ach, jak przyjemnie w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 5 po 9.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 9. Zygmuncie, ty znany jesteś z tego, że często jeżdżąc pociągiem się przechadzasz i zwykle kierujesz się do pewnego wagonu, tak, zwanego restauracyjnym.
1: Zgadza się, i co tam? Zwanego również warsem.
0: Tak jest, i tak, co tam dobrego dają?
1: Zwykle, tradycyjnie i klasycznie.
0: Ze schabowy.
1: Tak jest.
0: No to pięknie. Natomiast...
1: Z ziemniakami i surówką.
0: Natomiast ja wcześniej w Pogodnym Poranku wspominałem, że zaproszę Państwa w podróż pociągiem różowym, bo tym razem Wilno zaprasza do siebie i tutaj do końca sierpnia podróżni przybywający na Litwę pociągiem właśnie będą mogli wsiąść do różowego pociągu zupowego. On został zaprojektowany, właściwie taki wagon właśnie różowy powstał. Jest on inspirowany, teraz będzie po zagranicznemu, Salty Barstiai, tak bardziej po polsku, wow, chodzi o chłodnik litewski, tradycyjny chłodnik litewski.
1: Naprawdę?
0: Poza tym od piątku do niedzieli w Wilnie odbywa się taka duża impreza Vilnius Pink Soap Fest. Pink, czyli właśnie różowa. Celem jest promocja stolicy Litwy jako łatwego i atrakcyjnego letniego celu podróży dla osób przemierzających Europę koleją. Także można będzie do Wilna pojechać i skosztować chłodnika.
1: Jak tam dają chłodnik, to ja jak w ciemno.
0: Ale najpierw schabowy. Bo do Wilna trzeba dojechać.
1: No tak.
0: No wiadomo.

0: Na zdrowie, Zygmuncie. Już kolejny raz. Znaczy, w sensie, to tak jest chyba, że coś tu pyli może, ale...
1: Że wiesz, kichnęło
0: no,
1: się?
0: No, że tak, no. A może no. To jest związane z tym, że spadł śnieg w Polsce.
1: Jaki śnieg? Gdzie?
0: No, tak się działo. Powiem Państwu o tym więcej za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert.

0: 16 zł za obiad w broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
1: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
0: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
1: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
0: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
2: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:26. Wczoraj było upalnie, gorąco. Pokropiło, ba, nawet polało nieźle w Warszawie. Tymczasem Michał, no dosłownie kilka minut temu...
1: Tak było.
0: Mówił o jakimś śniegu. Jaki śnieg, o co chodzi?
1: Jeśli właśnie państwo się zastanawiają, co to za śnieg lata po ulicach, wpada do mieszkań i zbiera się przy chodnikach, no to mam taką ciekawostkę, to najczęściej nie pyłki. Nie pyłki, ale nasiona topoli,
0: tak,
1: otoczone
0: topola, wiem.
1: Puchem, nazywane potocznie topolowym śniegiem. I co ciekawe, ten puch zwykle nie uczula. A to było nawiązanie, Zygmuncie, do tego, no bo do tego, że czasami tutaj ci się zdarza właśnie kichnąć nieraz. No
0: czyli
1: bo,
0: inny powód kichania, nie topola.
1: Nie ten śnieg.
0: Puch.
1: Tak, topole pylą wcześniej, a ich pyłek jest praktycznie niewidoczny. I teraz dlaczego więc wiele osób ma wrażenie, że to przez topole zaczynają kichać i łzawić im oczy, bo moment pojawienia się tego puchu zbiega się z intensywnym pyleniem traw, które, no już wiadomo, należą do najsilniejszych alergenów w Polsce. Puch może co najwyżej działać drażniąco albo przynosić inne pyłki, no ale często obwiniamy nie tego winowajcę, co trzeba. Innymi słowy, to nie pylenie topoli, tylko sposób drzewa na rozsiewanie swoich nasion.
0: A to nie trawy są winne.
1: Nie trawy?
0: Nie, właśnie trawy.
1: Właśnie
0: są.
1: Trawy.
0: Tak, trawy są winne.
1: No, właśnie tak.
0: A nie topole.
1: Tak jest.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 9:34 na zegarze, a to oznacza, że od 9 godzin i 34 minut Piotr Sworakowski obchodzi urodziny.
1: Pamiętała o tym oczywiście pani Jutrzenka, która składała życzenia. My te życzenia przekażemy. Wprawdzie Piotra nie ma, bo jest na urlopie, ale jeśli państwo zadzwonią z życzeniami, to my te wszystkie życzenia zbierzemy i przekażemy Piotrowi.
0: 22 444 40 04.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
17: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
18: Reklama.
19: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda za 15 minut 10. Wojtek, chodź, bo ty taki zalatany
1: idę,
0: od kuchni do studia. Cześć.
2: Wojtek Babiarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię. Zaczynamy nowy tydzień w poniedziałki. To jest taka tradycja. Słuchacze, członkowie klubu pogodnych ludzi.
0: Ale nie tylko.
2: Ale
0: bo
2: nie
0: właśnie
2: tylko.
0: Inni również mogą.
2: Inni również mogą. Proponują różne ciekawe rzeczy na ten tydzień.
1: To zapowiada się bardzo ciekawie w takim razie. Tak, tak będzie. Będę chciał od Państwa troszkę wyciągnąć tych informacji, gdzie warto się wybrać, choćby dziś, albo jutro, albo i pojutrze, co może fajnego przygotować z tych nowalijek, które się pojawiły już na targowiskach, więc będzie mnóstwo, mam nadzieję, od Państwa telefonów. Czekam, no i będziemy wspólnie rozpędzać ten nowy tydzień także z tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: No, tydzień się zaczyna, a Twój tydzień jaki będzie? Praca, praca,
1: skończy
2: praca.
1: Się chyba końcem czerwca.
0: Bo potem wakacje.

0: i będzie...
1: Michał, przyznawaj się do planów na ten tydzień.
0: Na ten tydzień ja nieustająco kopię, wiesz, bo zakładam trawnik w moim ogrodzie i muszę trochę pokopać, a właściwie zakopać to, co mój pies rozkopał. Wiesz, to tak, dobra, tak życie upływa.
1: To ty kopiesz, a ja koszę.
0: A ty kosisz?
1: Tak, dlatego, że ja mam trawnik, on teraz po deszczu, wiesz, urósł.
0: Ach,
1: tak,
0: i piękne słońce w ogóle. No to mamy co robić, drodzy tak państwo. Jest. To my się zabieramy do kopania i koszenia, a tobie, Wojtku, życzymy miłego przed i popołudnia i dziękuję. Inspirujących informacji od naszych słuchaczy, co właśnie można robić, co zwiedzić. Dziękujemy bardzo.
1: Słyszymy się jutro. Michał Pierzchała
0: i Zygmunt Heizer.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Kochana, zaraz dzień mamy.
8: Znowu?
7: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
8: Ja zamówiłam odlot.
7: Hola, hola, w twoim wieku?
8: No odlot, każdy wiek jest dobry.
9: Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Poniedziałkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach 10. Zapraszam już teraz na wiadomości.
15: Wiadomości z Gdańska.
16: Iwona Wyciślokę, zapraszam. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Prokuratura sprawdzała, czy urzędnicy gdańskiego ratusza nie dopuścili się w tej sprawie zaniedbań. Decyzja jest nieprawomocna. Łatwogang w niedzielę wieczorem zakończył przejazd z Zakopanego do Gdańska. Przy tablicy z nazwą miejscowości influencera przywitały tłumy fanów. Podróż zajęła mu 52 godziny. W tym czasie w internetowych zbiórkach zebrał ponad 19 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Nowoczesny katamaran o imieniu Cumulus zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki nowej jednostce prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie znacznie bezpieczniejsze.
17: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
16: Mówił kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski. Molo rybackie w Gdyni doczeka się metamorfozy. O szczegółach powiemy za godzinę.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
16: Zapowiada się ciepły, słoneczny tydzień na Pomorzu. Będzie można złapać trochę wiosennej opalenizny i przy okazji uzupełnić niedobory witaminy D. Dziś u nas pogodnie, a na termometrach zobaczymy od 20 do 23 stopni. Odrobinę chłodniej nad samym morzem, tam 16 stopni, ale też dużo słońca. Wiatr dziś umiarkowany, jutro powieje do 65 km na godzinę. Noc bezchmurna, będzie około 11 stopni w Trójmieście.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: 2 minuty po godzinie 10, jeśli nie mogą Państwo jeszcze wskoczyć w te tory pracy w tym tygodniu albo innych obowiązków, to gorąco zapraszam Państwa do Radia Pogoda i obiecuję grać tylko najpiękniejsze melodie, które będą taką podporą w ciągu całego dzisiejszego dnia. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko na dobry początek. Polecam Państwu śpiewającego aktora, to będzie Bohdan Łazuka.

tak, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: słynny temat z serialu 07, zgłoś, no i ten magiczny głos Grzegorza Markowskiego. To już 10 minut po godzinie 10.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: Każdy poniedziałek, niezależnie od tego, czy są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi, czy jeszcze nie, mogą polecać Państwu miejsca, na które warto zwrócić uwagę i do miejsc, których warto się wybrać, a może mają Państwo książkę, z którą chcieliby się Państwo podzielić, może wybrać się na dobry film, dobry spektakl, wystawa, może jakiś przepis kulinarny, czy to na przykład na ciasto, czy to fajny sposób na to, żeby przyrządzić te nowaliki, których już coraz to więcej na bazarkach i różnego rodzaju targowiskach. 22 444 40 04. Czekam na Państwa telefony, na Państwa także cudowne miejsca, bo przecież dużymi krokami zbliżamy się również do lata i do wakacji. Może mają Państwo swoje takie miejscówki w górach, nad jeziorem, albo gdzieś tam nad pięknym naszym polskim Bałtykiem, gdzie warto się wybrać. To proszę polecić nam, a my te informacje przekażemy dalej. 22 444 40 04. Czekam na Państwa sygnały. No a teraz w radiu pogoda. Roy Orbison.

0: Sum Gali Gali Cum. 62 rok. Sława Przybylska. Najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe przedpołudnie. 18 minut po godzinie 10, a już za moment, drodzy Państwo, absolutny klasyk polskiego bluesa i zarazem rocka. To będzie taka piosenka z wielkim przytupem. Breakout i Poszłabym za tobą. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Została ostatnia reklama.
19: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
20: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: takimi piosenkami to naprawdę praca na mnie straszna w to poniedziałkowe przedpołudnie, 28 minut po godzinie 10. No to pierwsza niezwykła wycieczka przed nami.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: No właśnie, państwo w poniedziałki polecają miejsca, polecają także książki, wystawy, które warto odwiedzić, które warto zobaczyć. Pod 22 444 40 04 państwo dzwonicie, no i polecacie cudowne miejsca w naszym kraju. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałbym polecić ogród botaniczny Wojsławice, znany na cały świat. Teraz kwitną rododendrony i azalie. Coś pięknego. Polecam. Jacek z Dolnego Śląska, Nowa Ruda.
0: Bardzo gorąco, panie Jacku, dziękuję. Czekam na kolejne państwa sygnały, na kolejne państwa miejsca, które warto odwiedzić, czy to teraz, czy może w najbliższych dniach, a może tygodniach. 22 444 4004 mogą państwo także polecać coś pysznego na obiad, co państwo robią właśnie raz w tygodniu i to w poniedziałek. 22 444 4004. No a teraz już Alina Pszczółkowska.

0: Cóż to byłby za poniedziałek, drodzy Państwo, bez tego polskiego zespołu Tercet Egzotyczny w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 25 minut. 11, a ja czekam na Państwa ulubione miejsca w Polsce, a może także i za granicą, które warto zobaczyć, które, w których warto być choćby przez jeden dzień. 22 444 40 04. Czekam na Państwa sygnały, a już za kilka minut. Gang Marcela, Anna Germana, także Irena Jarocka.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
11: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
10: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
11: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
11: Brokuł spod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Została ostatnia reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. To już 11:00 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
2: Wiadomości z Gdańska.
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się kompleksowa przebudowa układu drogowego ulic Pułaskiego i Bema w Sopocie. W ramach tej inwestycji na ulicy Pułaskiego wydzielona została jezdnia, chodniki oraz miejsca postojowe. Przebudowane zostały sieci wodociągowe. Metamorfoza czeka też molo rybackie w Gdyni. Właściciel terenu ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego piersu, mówi wiceprezydent Maciej Zielonka.
15: Chodzi o to, żebyśmy uzupełnili tkankę Śródmieścia o nową przestrzeń, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców pod względem przestrzeni publicznej, publicznej, ogólnodostępnej, ale także usług, które będą się tu znajdowały. I liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
14: Konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku. Lechia Gdańsk, która spadła z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje z prób odzyskania 5 ujemnych punktów. W niedzielę klub oświadczył, że sprawa pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. 10. mikrolas wyrósł w Gdańsku, a o szczegółach powiemy za godzinę.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
14: W tym tygodniu warto wybrać się nie tylko na krótki spacer. Za oknami piękna, wiosenna pogoda, na Pomorzu dużo pogodnego nieba i przyjemna temperatura. W Trójmieście dziś zachmurzenie małe, a na termometrach zobaczymy około 23 stopni. Noc też pogodna, z temperaturą od 9 do 11 stopni, a jutro dobrej pogody ciąg dalszy, będzie słonecznie, ale będzie też mocno wiało, do 65 km na godzinę.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
13: Dwie minuty po godzinie 11. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w Radiu Pogoda z najpiękniejszymi melodiami, które wspólnie towarzyszyć nam będą do godziny 14. A ja cały czas czekam na Państwa pomysły na to, jak spędzić dzisiejszy dzień, albo kilka kolejnych, albo w ogóle wakacje, które przecież dużymi krokami się zbliżają. 22 444 40 04. Państwo dzisiaj polecacie cudowne miejsca w Polsce, które warto na nowo odkryć, a to wszystko dzieje się w klubie pogodnych ludzi. 22 444 40 04 to już za kilka minut. Odkryjemy razem z Państwem kolejne cudowne miejsce na mapie Polski. No a teraz na dobry początek Krzysztof Krawczyk.

0: Esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodnych Ludzi poleca.
1: Niezależnie od tego, czy są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi, czy jeszcze nie, mogą Państwo dzisiaj polecać słuchaczom miejsca, które warto zwiedzić, warto zobaczyć, warto nawet na kilka dni zatrzymać się w danej miejscowości, w danym obiekcie. 22 444 40 04 Państwo dzisiaj polecacie cudowne miejsca w Polsce. Halo, dzień dobry. Co tym razem polecają Państwo?
2: Kocham Dolinę Baryczy i spływy kajakowe. No i oczywiście Ślężunie. Cudownie, naprawdę cudownie i też z Dolnego Śląska, bo na Dolnym Śląsku wszystko jest dolne i zdolne i wydolne i naprawdę zdolne. Także pozdrowienia z Dolnego Śląska.
1: Bardzo gorąco dziękuję za ten pozytywny sygnał właśnie z Dolnego Śląska. 22 444 40 04. A może mają Państwo jakąś ulubioną swoją nadmorską miejscowość, taką małą, do której Państwo wracacie, albo jakiś cudowny krajobraz w górach, to proszę się również tym podzielić. 22 444 40 04. No a teraz w Radio Pogoda kolejna najpiękniejsza melodia, Ewa Dębicka.

0: chcesz, wszystkiego czego chcesz.
1: To piosenka dla Państwa. Jeśli mają dzisiaj Państwo jakąś rocznicę ślubu albo urodzin, no to specjalnie dla Państwa Danuta Rin i Bohdan Czyżewski. Wszystkiego najlepszego. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie. To już prawie 16 minut po godzinie 11. Czekam na Państwa telefony 22 444 40 04. Proszę dzwonić i polecać cudowne miejsca w Polsce, czy to w górach, czy nad jeziorem, czy może na przykład na naszym cudownym, pięknym, choć ciągle zimnym Bałtyku. 22 444 40 04. No a już niebawem między innymi Majka Jeżowska i Krystyna Prońko.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Reklama.

To, co za dzień, drodzy Państwo, to tylko poniedziałek, 25 dzień maja. Państwo słuchacie najpiękniejsze melodie w radiu. Pogoda 27 minut po godzinie 11. Jeśli nie mają Państwo planów na dzisiejsze popołudnie po pracy, no to gorąco zachęcam do słuchania Radia Pogoda. Monika Tarka będzie miała dla Państwa jak co dzień konkurs ani tak, ani nie. 5 pytań, 30 sekund na odpowiedź. No i jest jeden mały haczyk. Nie mogą Państwo użyć w odpowiedzi słów ani tak, ani nie. A dziś mnóstwo atrakcji czeka na Państwa również popołudniową porą, ale nie będę zdradzał. Monika Tarka po godzinie 14 jej Państwu więcej zdradzi. No a teraz jeden z moich ulubionych polskich duetów. Są takie piosenki, które przywołują, drodzy Państwo, miłe wspomnienia. Ta piosenka narodziła się w 1988 roku i przyznam się Państwu szczerze, za każdym razem, kiedy jej słucham, to gdzieś tam przypomina się człowiekowi dzieciństwo. Majka Jeżowska, Krystyna Prońko, On nie kochał nas.

Artysta uznawana za twórcę gatunku soul. To był Sam Cooke w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. No a jeśli Państwo o tej porze pomału opadają z sił, to proszę nie sięgać po żadną małą czarną, tylko proszę dać zdecydowanie głośniej radio, bo już za moment prawdziwy zastrzyk energii. Kasia Sobczyk, Czerwono, Czarni i Nie bądź taki szybki, Bill.

0: pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Kochana, zaraz dzień mamy.
8: Znowu?
7: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
8: Ja zamówiłam odlot.
7: Hola, hola, w twoim wieku?
8: Na odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
18: Lidl, to się opłaca.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
1: Została ostatnia reklama.
8: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 12 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy wspólnie to poniedziałkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, które powrócą tuż po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które zapraszam Państwa już teraz.
3: Wiadomości z Gdańska.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rodzice z Gdyni, którzy nie zdążyli zapisać swoich najmłodszych pociech do przedszkola, mają jeszcze taką szansę. Dziś rusza rekrutacja uzupełniająca. Czeka 176 miejsc w przedszkolach i 60 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wnioski można składać do 29 maja. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jego matką chrzestną została kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska.
5: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
4: Jednostka będzie obsługiwała morski system pomiarowy na Morzu Bałtyckim, w tym boje meteorologiczne. 10. mikrolas wyrósł w Gdańsku. Jubileuszowa zielona enklawa powstała na terenie szkoły podstawowej nr 19 na Oruni Górnej, łącząc funkcję przyrodniczą z edukacyjną. Mikrolas zajmuje 500 metrów kwadratowych. W jego obrębie powstały m.in. kompostownik i herbarium, łąki wspierające owady zapylające, sad oraz grządki warzywno-owocowe.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
3: Pogoda w Gdańsku.
4: To będzie pogodny dzień na Pomorzu z temperaturą od 20 do 23 stopni. Jedynie nad samym morzem termometry mają wskazywać 16 stopni, ale i tam na brak słońca nikt nie będzie narzekał. Jeśli chodzi o noc, to będzie to noc pod gwiazdami, niebo będzie bezchmurne, a temperatura w Trójmieście wyniesie około 11 stopni. Jutro też niewiele chmur, wiatr da o sobie znać, w porywach będzie wiało do 65 km na godzinę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
2: 2 minuty po godzinie 12:00 zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie to poniedziałkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Marek Grechuta, no a teraz na dobry początek proponuję Państwu Hannę Banaszak, no i piosenka z takim mrugnięciem oka. Żegnaj, kotku.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: To już prawie 12 minut po godzinie 12. Państwo od 10 dzwonią pod 22 444 4004. No i polecają cudowne miejsce na mapie Polski, które warto zwiedzić. Czy to może dziś, czy może w najbliższych tygodniach, czy może to będzie dobry punkt gdzieś, żeby wyjechać na urlop, na wakacje. 22 444 4004. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dzwonię z Bielska-Białej. Bardzo polecam rejon Kus, Kozy Gaje, przepiękny kamieniołom. To polecam. Pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo gorąco dziękujemy za to miejsce na polskiej mapie. 22 444 4004. Czekam na kolejne Państwa niezwykłe miejsca, w które warto się wybrać, choćby na wakacje. A jeśli chodzi o słoneczną Italię, w której jestem, przyznam się Państwu, zakochany od ho, ho, ho i jeszcze trochę lat, to polecam Państwu Apulię. Oni tam mieli nawet swoją posiadłość, a mowa o tym włoskim duecie Albano i Romina Power.

0: Ach, to był słynny Charleston nastolatków, no i Filipinki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 21 minut po godzinie 12. A państwo dzwonicie pod 22 444 4004 i polecają miasta, regiony, które warto zwiedzić podczas nadchodzącego lata. Halo, halo, dzień dobry, kto tam po drugiej stronie?
1: Mówi Wacław.
0: Witam.
1: 87-letni warszawiak. Zapraszam do zwiedzania Warszawy. Warszawa jest piękna, można dużo historycznych miejsc zwiedzić. Pozdrawiam, Radio Pogoda.
0: Bardzo nam miło w takim razie, jeśli nie mają państwo planów, choćby na najbliższy weekend, to może warto wybrać się, jeśli są państwo spoza Warszawy, i odkryć na nowo te cudowne zakątki, bo są naprawdę bardzo urokliwe. 22 444 4004. Czekam na kolejne państwa odkryte i nieodkryte miejsca w Polsce. A za moment u nas w Radiu Pogoda Irena Santol i Wojciech Gąsowski.
2: Reklama.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Pigda odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja, Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę!
8: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zaprasza
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Kto zwalcza ból?
18: Wundary!
17: Kto?
18: Wundary!
19: Wundary!
20: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Została ostatnia reklama.
22: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Zielone wzgórza nad Soliną, Wojciech Gąsowski w najpiękniejszych melodiach w radiu. Pogoda za 29 minut będzie 13, a ja Państwa bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby Państwo przystąpili do naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. Mogą Państwo dołączyć do miliona tych osób, które już są razem z nami. Wystarczy tylko, że odwiedzą Państwo naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo już namiar do klubu pogodnych ludzi. Wystarczy się zapisać, a my oddzwonimy do Państwa może nawet już dzisiaj o godzinie 17. Ja zrobi to Monika Tarka, a później wręczy Państwu naszą wspaniałą legitymację klubu pogodnych ludzi i naszą radiopogodową przypinkę. Zachęcam Państwa gorąco. Klub pogodnych ludzi czeka na Państwa. Można dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. No, a my powracamy do tych najpiękniejszych melodii, to podelektujmy się tym oto pięknym przebojem.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu.
2: Muzyczka cię zagłuszy.

0: gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów. Pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu i to mój.
1: Muzyczka cię zagłuszy.

0: Ten artysta, który w młodości trenował kajakarstwo, no i drodzy Państwo, był trzykrotnym mistrzem Polski i wybrał jednak śpiewanie. Andrzej Zaucha w najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda, a już za moment zabieram Państwa do cudownego miejsca w Stanach Zjednoczonych, do San Francisco, no i wybierzemy się tam w towarzystwie Scotta McKenzie'ego.
1: Autopromocja. Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i Mariana.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Została ostatnia reklama.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Reklama.
14: Razem z Państwem w to poniedziałkowe popołudnie delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 13:00 przed nami wiadomości.
15: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Marcin Krzemiński, dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
16: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
15: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75. Groszy. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
13: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
17: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
13: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
15: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie BIK Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
18: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
9: Pogoda.
15: Bardzo ciepło, na ogół od 21 do 26 stopni maksymalnie na termometrach, chłodniej nad morzem, tam do 18. Dużo słońca, chmury możliwe tylko na południowym wschodzie.
18: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
14: 4 minuty po godzinie 13. Wczesne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco i cały czas czekam na Państwa telefony 22 444 40 04. Proszę nam opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach do spędzania wakacji, do spędzania wypoczynku, gdzie Państwo lubią przebywać. 22 444 40 04. A teraz zabieram Państwa do Bielska-Białej, gdzie mieszkała przez wiele, wiele, wiele ładnych lat Maria Koterbska. To będą jej słynne parasolki.

Saweron Krajewski. Bawnie prosto z filmu Och, Karol, gdzie pojawiła się cudowna śmietanka polskich aktorów. No, w roli głównej pojawił się sam Jan Piechociński. Na towarzyszyły mu piękne polskie aktorki Ewa Sałacka, Danuta Kowalska i m.in. Dorota Kamińska. 12 minut po godzinie 13, drodzy Państwo. Kilka dni temu mój przyjaciel zadzwonił do mnie i zapytał: Wojtek, potrzebuję jakąś piosenkę taką miłosną do kolacji przy świecach, bo mamy małą rocznicę z moją żoną. No to bez zastanowienia powiedziałem, żeby gdzieś tam w tle zagrała piosenka W żółtych płomieniach liści, Łucja Prus i zespół Skaldowie. No i ta piosenka już teraz pojawia się w Radiu Pogoda.

Popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda 20 minut po godzinie 13, a już za kilka minut to wspólnie, drodzy Państwo, zajrzymy na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam czeka na Państwa pewna niespodzianka i o niej już niebawem. Proszę zostać z nami.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Została ostatnia reklama.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klucz.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: słynny bananowy song. To był rok 79. Zespół Vox w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 28 minut będzie 14, a ja zachęcam Państwa do tego, żeby bardzo często odwiedzać także naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam przez całą dobę czeka na Państwa naprawdę mnóstwo rozrywki, a ja już teraz polecam Państwu quiz. Mogą się Państwo sprawdzić w dwóch kultowych serialach. No jeden to jest właśnie ten cytat z tego serialu.
1: Chodzi o to, że ja muszę na jakiś czas wyjechać.
2: Służbowo?
1: Tak, z klucza, wie pan, placówka jakaś.
2: O, serdecznie.
1: Nie, najgorsze jest to, że to jest dosyć daleko. Parę godzin samolotem się leci.
2: To pewno Ameryka.
1: Ameryka, tylko nie wiem, która. Na H jakiś kraj.
2: Na H. To może być Ohio.
1: No może być Ohio, nieważne.
0: Mam nadzieję, że państwo bez problemu rozszyfrowali to oczywiście. Alternatywy 4, a ten drugi serial?
3: Wojna domowa od wielu wieków.
0: No i tutaj wszystko jest jasne. Mogą się państwo sprawdzić z Wojny domowej, z Alternatyw 4. Zachęcam państwa gorąco. Można spotkać tutaj naprawdę cudownych aktorów. Ich zdjęcia, którzy pojawili się w tych filmowych produkcjach. Wojna domowa czy Alternatywy 4. No właśnie, co państwo wybierają. A w Radiu Pogoda już teraz Jan Wojtak i Wawele i Żółte plaże.

Violetta Villas w radiu. Pogoda to są, drodzy Państwo, te niezapomniane melodie, no i takich na pewno nie zabraknie po godzinie 14. Po 14 także mnóstwo atrakcji. Patrząc, co się będzie działo dziś u Moniki Tarki, to na Państwa miejscu nie opuszczałbym radia Pogoda nawet na sekundę. O 16.30 Państwa ulubiona popołudniowa zabawa. Ani tak, ani nie. A o 17.30 ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Zatem gorąco zapraszam, a jeszcze przed 14 w Radiu Pogoda Andrzej Rosiewicz, a także Zdzisława Sośnicka.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku

0: Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnące.

0: ptaki są tam.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
4: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
3: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
4: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
3: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
5: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: Została ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
13: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda, my za kilka minut zaczynamy nasze poniedziałkowe, pogodne popołudnie, a na początek wały jagiellońskie zaśpiewają o córce rybaka, ale na razie najnowsza wiadomość, jest 14.
15: Świątek i Chwalińska grają dalej, za chwilę doniesienia z French Open, potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią i to dosłownie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
16: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
15: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.
17: Pracownicy, to nie do was!
18: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
15: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
0: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
15: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała drgania ziemi.
2: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
15: Mówi wicedyrektor planetarium śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
1: Pogoda.
15: Dużo słońca, choć miejscami może troszeczkę mocniej wiać wiatr. Za to bardzo ciepło. 22 stopnie maksymalnie w Trójmieście, 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu, 27 na zachodzie kraju. Tylko nad morzem chłodniej, tam do 18.
14: Witam serdecznie na początku nowego tygodnia, ostatni tydzień maja. Proszę Państwa, przed nami też piękne popołudnie, wypełnione oczywiście najpiękniejszymi melodiami, ale będzie też konkurs, ani tak, ani nie. Bardzo też chciałabym przyjąć kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. No ale oczywiście na początek, jak zwykle, tradycyjnie pozdrowienia od kogoś z Was. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Pani Moniko. Pozdrawiam Panią Monikę i wszystkich wspaniałych ludzi, którzy słuchają Radia Pogody. Miłego popołudnia. Do widzenia, Maria.
14: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że takie pozdrowienia mogą Państwo zostawiać pod numerem telefonu 22 444 4004. A teraz już zaczynamy nasze dzisiejsze pogodne popołudnie. Witam i zapraszam.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Dzisiaj 25 dzień maja. Dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy w Radiu Pogoda jedną z najpiękniejszych polskich aktorek, Gabrielę Kownacką, która urodziła się dokładnie 74 lata temu. Znajomi i przyjaciele nazywali ją Lady Gabriela, bo miała niesamowitą klasę. Zresztą sama otwarcie przyznawała się też do tego, że bardzo lubi luksus, że lubi markowe rzeczy, że lubi się takimi rzeczami otaczać. Ale też to do niej znakomicie i do jej urody pasowało. Grała role filmowe, serialowe, ale też teatralne. Zawsze pytana o największy sukces, odpowiadała, że tym sukcesem jest publiczność. Kiedy widzi nabitą widownię w teatrze, myśli z radością: oni przyszli tutaj dla mnie. Chociaż długo chorowała, to nigdy o swojej chorobie nie mówiła. Zresztą zastrzegała to sobie w wywiadach, że tylko nie rozmawiamy o mojej chorobie. To była taka strefa jej własna, prywatna, intymna, jej własna walka. Chociaż do końca pracowała, była tytanem pracy, nie poddawała się podczas realizacji jednego z ujęć. Zresztą rodziny zastępczej straciła przytomność, trafiła do szpitala. Ale pomimo tego cały czas wracała, póki jeszcze tylko mogła, do pracy na planie. A my dzisiaj panią Gabrielę Kownacką wspominamy, słuchając piosenki serialowej z serialu z jej udziałem, czyli Matki, Żony i Kochanki, Anna Jurksztowicz, już teraz w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Wojciech Młynarski, jeszcze w zielone gramy. Mamy porę obiadową, więc oczywiście pytam się Państwa, co u Was na obiad. Mam nadzieję, że za chwilę pojawią się jakieś inspirujące innych słuchaczy potrawy. A jeżeli chodzi o Pana Wojciecha Młynarskiego, no to rzecz jasna truskawki w jego ukochanym rodzinnym Milanówku, ale przepadał też podobno za śledziami, głównie śledziami z cebulą. A no, ale ja czekam na inspirację od Państwa oczywiście. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak na ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy Idaut kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twojmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Neil Diamond przed momentem, a w porze obiadowej pytam się Państwa, co u Was dziś na obiad? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochana Pani Moniko. Dzień dobry, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ale nas tejczamy z Poznania. A ja mam dzisiaj typowo poznański obiad, czyli pyry z gzikiem. Ziemniaczki smażone, ale w takich mundurkach oczywiście, najpierw ugotowane, troszeczkę podsmażone i do tego gzik. Pychota, oszczędnościowy i na taką pogodę jak dzisiaj jest wspaniały.
0: No to życzę smacznego i kolejna inspiracja obiadowa od Państwa.
2: Dzień dobry Pani Moniko, Czesław z Warszawy. Jak wszyscy się chwalą, to ja też się muszę pochwalić. Dzisiaj u mnie na obiad zupa szczawiowa z własnoręcznie zbieranego szczawiu na łące, oczywiście ekologicznej, i do tego młode ziemniaczki.
0: No pycha, po prostu pycha. Chociaż do takiej zupy trzeba dorosnąć, jako dziecko nie lubiłam, a teraz nie pogardzę. Wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii. Hanna Konieczna teraz na naszej antenie i gafy, a potem smak i zapach pomarańczy Tadeusza Woźniaka.

Tadeusz Woźniak, Smak i zapach pomarańczy. Powiem Państwu pewną anegdotkę. Mówiłam Państwu, że byłam na urlopie w Hiszpanii i w Portugalii. Bardzo modne tam są dżemy pomarańczowe. No i postanowiłam sobie taki dżem, czy taką marmoladę przywieźć do Polski. Przywiozłam, otworzyłam i no coś okropnego, przyznam się Państwu szczerze. Co się okazało? Okazało się, że kupiłam nie ten dżem, który powinnam, dlatego że w Hiszpanii są także dżemy robione z pomarańczy, które rosną na ulicy, z tych drzewek pomarańczowych, które właśnie rosną wzdłuż ulic w hiszpańskich miastach, i te pomarańcze są wyjątkowo niedobre i nie nadają się do jedzenia, ale za to są te pomarańcze zbierane i żeby się nie zmarnowały, robione są z nich właśnie takie dżemy. Do czego Hiszpanie je dodają? Prawdę mówiąc nie wiem. No w każdym razie jak dla mnie niezjadliwe, ale spróbuję odkryć jakiś sposób na to, żeby ten dżem się nie zmarnował. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, posłuchamy m.in. Beatlesów.

0: tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
0: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
10: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
9: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
10: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
10: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Została ostatnia reklama.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biegu.

sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: emocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
9: To jest Radio Pogoda i nasze pogodne poniedziałkowe popołudnie. Wracamy już za kilka minut do najpiękniejszych melodii. Pięknie zaśpiewa nam m.in. Za każdy uśmiech Anna Jantar. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
10: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami. W Pucku i okolicach z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
12: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
10: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
13: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
10: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się dwa autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło dwoje pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
11: Co jest grane w Gdańsku?
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Po Gdańsku czas na Gdynię. W piątek ruszają Delfinalia. Studencka impreza przy Akwarium Gdyńskim potrwa 2 dni. Wystąpi czołówka polskiej sceny rapowej. Na uczestników czekać będzie też scena DJ-ska, strefa food trucków, chilloutu oraz liczne strefy studenckie i partnerskie. Na wyjątkowy Dzień Dziecka zaprasza w tym roku Teatr Wybrzeże. Świętowanie potrwa aż kilka dni. Od 27 do 31 maja w programie roztańczony spektakl dla dzieci i dorosłych Pchła Szachrajka, a do tego bal u Umiejętności taneczne nie są wymagane, ale warto się przebrać. Od średniowiecza po romantyzm, od elżbietańskiej opery po barokowe kantaty o miłości. To wszystko w ramach wiosennej edycji festiwalu Organy +. Wydarzenia odbędą się w dniach od 28 maja do 3 czerwca w historycznych przestrzeniach Gdańska.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
10: Dużo słońca, 27 stopni, tyle maksymalnie dziś na zachodzie Polski, to najcieplejsza część kraju. Na Mazowszu 25, na Lubelszczyźnie 24, w Trójmieście 22, nad samym morzem maksymalnie do 18.
9: To jest poniedziałkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Witam serdecznie po 15:00. Jak już mówiłam, będziemy się uśmiechać za chwilę razem z piosenką Anny Jantar, która zaśpiewa za każdy uśmiech. Potem Nils Sedaka, Happy Birthday, Sweet 16, a potem będziemy składać życzenia. Komu? Proszę zostać z Radiem Pogoda, to się Państwo dowiedzą.
11: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Neil Sedaka, Happy Birthday Sweet 16 z pozdrowieniami dla tych, którzy kiedyś bawili się właśnie przy tym przeboju na wszystkich prywatkach czy też domówkach. A już za chwilę dzisiejsza jubilatka, czyli Majka Jeżowska, urodzona 25 maja. Dzisiaj obchodzi swoje 66. urodziny. Kiedy się z nią ostatnio widziałam, to wspominała, że pracuje nad książką o sobie. Właściwie to będzie taki wywiad rzeka. No a ma co opowiadać, proszę Państwa, bo wiele rzeczy, nie zawsze przyjemnych niestety, działo się w jej życiu prywatnym, ale też i dużo działo się w jej życiu zawodowym, bo przecież zasłynęła jako ta, która ubiera się w kolorowe stroje i śpiewa piosenki dla dzieci, w tym tą jedną chyba najsłynniejszą, a ja wolę swoją mamę, ale przecież Majka występowała też z zespołami rockowymi, grała w Stanach Zjednoczonych, zresztą śpiewała tam niemal 10 lat, więc ma też sporo muzycznych sukcesów na swoim koncie, chociaż czasami wspomina, że ten wizerunek takiej wokalistki, która śpiewa piosenki dla dzieci, momentami, w niektórych momentach jej życia, jej ciąży. A my oczywiście dzisiaj w Radiu Pogoda wracamy do jej przebojów dla dorosłych. Najpiękniejsza w klasie to oczywiście jeden z tych, które wszyscy lubią, a drugi to Od rana mam dobry humor. I właśnie ta piosenka teraz pojawia się w Radiu Pogoda z życzeniami wszystkiego najlepszego dla Majki Jeżowskiej. Dzień.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

Krzysztof Krawczyk, pamiętam Ciebie z tamtych lat, a Państwo pamiętają, że my szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Dzwonicie do nas i piszecie, żebyśmy się do tego, do tamtego odezwali, że jacyś wokaliści, którzy śpiewają w różnych miejscach w Polsce, są bardzo podobni do Krzysztofa Krawczyka, ale zasady tej zabawy są takie, że to nie my zgłaszamy się do tych sobowtórów, tylko Państwo, jeżeli uważają, że są sobowtórami Krzysztofa Krawczyka, albo przynajmniej potrafią się na takiego sobowtóra wystylizować, to wy powinniście się zgłosić do Radia Pogoda, zwłaszcza jeżeli kochacie Radio Pogoda, a zwłaszcza właśnie Krzysztofa Krawczyka. Czekamy na wasze zdjęcia i na informacje od was pod naszym adresem mailowym kontakt@radiopogoda.pl. Więcej szczegółów na temat tej akcji przeczytacie też na naszej stronie internetowej, a my za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy m.in. Demisa Roussosa.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

Russos rozbujał nas dzisiejszego pogodnego popołudnia. Jutro będziemy tańczyć walca razem z mamami. Jutro wyjątkowe święto, czyli Dzień Matki. Już dzisiaj być może gdzieś tam mamy coś pieką dobrego dla swoich dzieci, które przyjdą w odwiedziny. No i oczywiście muszą koniecznie pojawić się kwiaty tego dnia. I u nas, proszę Państwa, też tych kwiatów nie zabraknie. Będziemy mieć piękne bukiety kwiatów dla mam. A co należy zrobić, żeby ukochana mama taki bukiet dostała? Otóż należy zadzwonić, można to zrobić już dziś, a mogą Państwo dzwonić dopiero od jutra, od samego rana, pod nasz numer 22 444 4004 i po prostu powiedzieć, w czym Twoja mama jest najlepsza, co robi najlepiej. A na nagraniu należy zostawić też numer telefonu i imię mamy. Jutro będziemy rozdawać te piękne bukiety kwiatów. No i oczywiście czekamy na Państwa zgłoszenia i piękne opowieści. Jeszcze raz przypomnę nasz numer 22 444 4004.

0: czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był. Ciekawa jest historia powstania tego właśnie tytułu. Otóż czerwone gitary miały grać chyba w Ciechocinku, z tego co pamiętam tę opowieść. Była zima, było bardzo zimno na zewnątrz. Zespół był już niemal gotowy, no brakowało tylko Krzysztofa Klęczona, który jakoś się nie pojawił, spóźniał się, mija godzina, mijają dwie, mijają trzy, a jego nie ma i nagle wpada taki cały ośnieżony, bo śnieg zaczął padać, zmarznięty i ze sceny ktoś pyta głośno, powiedz stary, gdzieś ty był. No i stąd właśnie ten tytuł tej piosenki Czerwonych Gitar przed momentem. A przed 16 jeszcze w Radiu Pogoda między innymi Andrzej Rybiński, który zaśpiewa swoją słynną pocieszankę. Posłuchamy też Rivers of Babylon, czyli przeboju Bonnie M.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety na portalu kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
18: Została ostatnia reklama.
19: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
0: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda w poniedziałkowe pogodne popołudnie. Czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich kolejne najpiękniejsze melodie. Między innymi Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych przebojów Heliny Frąckowiak. Jest 16.
13: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
14: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
13: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
15: Odnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
16: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
17: Zęby rozmów! Zęby rozmów!
13: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinetti i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
17: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
13: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
0: Co jest grane w Gdańsku?
18: Iwona Wyciślok, witam. Na specjalny pokaz filmu Znaki Pana Śliwki zaprasza dziś o 18:00 Gdyńskie Centrum Filmowe. Ten film to przegląd materiałów archiwalnych, wspomnień odsłaniających portret człowieka, rzemieślnika i artysty. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserami filmu Urszulą Morgą oraz Bartoszem Mikołajczykiem. Z kolei jutro warto zajrzeć do Konsulatu Kultury w Gdyni. Wystąpi tam jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, Aga Zarian. To wyjątkowy koncert z okazji 50. urodzin artystki oraz 25-lecia jej działalności scenicznej. Początek godzina 19. To nie musi być mały biały domek. W poszukiwaniu inspiracji możecie wybrać się na targi Twój Mały Dom. To wydarzenie od piątku do niedzieli w Centrum Handlowym Osowa. Będzie można zajrzeć do gotowych domów, posłuchać porad ekspertów i poznać nowe trendy w ogrodnictwie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
13: Wieczór w przeważającej części kraju bezchmurny i ciepły. Na termometrach obecnie od 21 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. Chłodniej nieco tylko nad samym morzem, tam około 19 kresek.
12: Minut po godzinie 16, poniedziałkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i oczywiście także jak zwykle po 16 z konkursem, ani tak, ani nie. To dopiero za 25 minut, ale już teraz powiem Państwu, że nagrodą gwarantowaną będzie niebieski kubeczek Radia Pogoda, a dodatkowo można będzie zdobyć książkę jutrzejszego gościa Alei Sław, Jacka Laskowskiego, Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Już niedługo poproszę Państwa o zgłoszenia, ale na razie wracamy do najpiękniejszych melodii.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
12: Dzień dobry, witam.

Papierowy Księżyc Haliny Frackowiak w Radiu Pogoda. Pani Halina ma też w swoim repertuarze piosenkę Mały Elf. To jest polska wersja przeboju Emmanuel Pierre'a Bachelet. A dzisiaj o tym wspominam, dlatego że właśnie dzisiaj rocznica urodzin. Pierre'a Bachelet urodził się 25 maja 1944 roku. Urodził się w Paryżu, ale wychowywał się w Calais, a pochowany jest w pięknym miejscu, bo w Saint-Tropez, proszę Państwa. No i właśnie słynie z tego, że napisał ścieżki dźwiękowe do Emmanuel, do przeróżnych, bo do tej pierwszej, najsłynniejszej oczywiście przede wszystkim, do kultowego filmu z Sylwią Kristel w roli żony francuskiego dyplomaty przeżywającej erotyczne przygody w Azji. Na ten film do kin waliły tłumy, żeby oglądać te odważne sceny erotyczne, także przede wszystkim dużo na goście. Chociaż ten film się zestarzał, to piosenka absolutnie nie, no bo równie głośna jak film właśnie stała się też ścieżka dźwiękowa. Zresztą potem Pierre Bachelet napisał i ścieżki dźwiękowe do kolejnych części Emmanuel V, i Zemsty Emmanuel, i Magicznych Perfum Emmanuel, i Do Magii Emmanuel. Także sporo tego było. A my oczywiście słuchamy tego pierwszego, oryginalnego, najsłynniejszego wykonania i tam są takie piękne słowa. Jesteś taka piękna, Emmanuel. Szukaj serca, znajduj łzy, szukaj dalej, znajdziesz miłość na swojej drodze. A najpiękniejsze jest takie zdanie. Jesteś naprawdę wobec mężczyzn jak westchnienie nad ich pożądaniem. No to posłuchajmy rocznicy urodzin Pierre'a Bachelet Emmanuel.

Znowu jestem gdzieś w podróży, śpiewała Urszula Sipińska i trochę chyba o podróżach jest książka Jacka Laskowskiego, sądząc po tytule. Dawno temu na Mundialu, czyli jak odkrywałam Amerykę, ale czego dotyczy ta książka, dowiemy się szczegółowo już jutro w Alei Sław, kiedy pan Jacek będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej, a ta książka do wygrania w konkursie Ani Tak, Ani Nie w tym tygodniu. Natomiast nagrodą gwarantowaną jest, proszę państwa, niebieski kubeczek, oczywiście z logo Radia Pogoda, ponieważ dzisiaj jest dzień piłki nożnej, więc dzisiaj będą takie piłkarskie pytania, ale wydaje mi się, że bardzo proste, więc każdy sobie powinien z nimi poradzić, mam taką nadzieję. Już teraz czekam na państwa zgłoszenie do konkursu. Nasz numer 22 444 4004.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Hot Grill.
11: Grilla Caliente.
12: Grilla Calda.
13: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów.

0: Mający humor mają te piosenki, ABBY działają zawsze znakomicie, przynajmniej na mnie, mam nadzieję, że Państwo też je uwielbiają. Super Trooper przed momentem w Radiu Pogoda, a teraz czas na konkurs.
1: Ani tak, ani nie w Radiu Pogoda.
0: A ze mną dzisiaj pani Mariola, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jak się cieszę, że się panie nie przestraszyły tych pytań o piłkę nożną dzisiaj. Pani kibicuje czasami, pani Mariolo.
2: Myślę, że ogarniam temat, ale zobaczymy.
0: No dobrze, dobrze. 5 pytań przed panią. Przypomnę właśnie pytania takie piłkarskie dzisiaj, bo dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich kibiców, ale także i tych, którzy mają coś tam z piłką wspólnego zawodowo. 5 pytań, na które trzeba, uwaga, dobrze odpowiedzieć w ciągu 30 sekund. Nie można używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne, pani Mariola?
2: Jasne.
0: No
2: tak,
0: dobrze,
2: tak.
0: To co, zaczynamy chyba?
2: Zaczynamy.
0: Uwaga, czas start. Czy mecz piłki nożnej trwa zazwyczaj 90 minut?
2: Zgadza się.
0: Czy jest pani kibicem piłki nożnej?
2: Zgadza się.
0: Czy grała pani kiedyś w piłkę nożną?
2: Potwierdzam.
0: Czy trenerem polskiej reprezentacji był kiedyś Kazimierz Górski?
2: Potwierdzam.
0: Czy pani zdaniem nasza obecna reprezentacja jest dobrą drużyną?
2: Oczywiście.
0: Dobrze, chociaż tutaj lekkie wahanie słyszałam było. Ale oczywiście wygrała pani i książkę Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałam Amerykę, i niebieski kubeczek Radia Pogoda, także gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Serdecznie, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
1: Ani tak, ani nie w Radiu Pogoda.
0: A jutro oczywiście w konkursie kolejna szansa na tak wspaniały zestaw nagród.

0: Czasów nie ma, miejsca na Warszawie, to właściwie też można powiedzieć piosenka piłkarska, zwłaszcza jak się wydobywa z tysięcy gardeł kibiców na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie, to aż ciarki przechodzą po skórze. Kto słyszał na żywo, ten tego nigdy, proszę Państwa, już nie zapomni. Przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej, a w Radiu Pogoda już za chwilę Halina Kunicka, Jak dobrze mieć sąsiada, będzie też Tango Milonga.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
10: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
11: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek.

0: www.mamma.mia.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca w Porcie Gdynia. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Wtorek z bardzo ładną, słoneczną i ciepłą pogodą w całej Polsce i tak będzie do końca dnia. W nocy też padać nie powinno i ma być dość ciepło. Jutro z kolei nawet do 30 stopni na krańcach zachodnich. Pod wieczór na północy możliwe burze i przelotny deszcz. To jutro. A teraz uwaga na autostradzie A4 na odcinku węzeł Sędziszów Dębica Wschód. Ciężarówka uderzyła w barierę i utrudnienia w stronę Krakowa.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma żegna.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
11: Radio Pogoda gra dla Państwa najpiękniejsze melodie, a w naszym poniedziałkowym pogodnym popołudniu już niedługo Luna Parki Marii Koterbskiej czy Żółte Liście Janusza Laskowskiego. Ale na razie wiadomości o godzinie 17.
12: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
14: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
12: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
15: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
12: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
9: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
12: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
13: Pogoda.
12: Nocą nadal niemal bezchmurne niebo i bez opadów, choć może od czasu do czasu wiać wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu. Najchłodniej na Podhalu, tam tylko 8 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam około 15.
11: Cztery minuty po godzinie 17, a po 17 w pogodnym poniedziałkowym popołudniu w Radiu Pogoda między innymi będzie muzyczne wspomnienie Łucji Prus, ale przygotowuję też już dla kogoś z Państwa legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i naszą radiopogodową przypinkę. Oczywiście dostanie ją ta osoba, która dołączy do Klubu Pogodnych Ludzi.

teraz w Radiu Pogoda czas na wspomnienie pięknej, delikatnej Łucji Prus. Urodziła się 25 maja 1942 roku i zachwyciła wykonaniem piosenki Do słów Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy, tak, bo ona była pierwsza, nie Manam czy Sanach, tylko właśnie Łucja Prus.

0: Wielkim przebojem była oczywiście piosenka, którą wykonywała ze Skaldami, czyli W żółtych płomieniach liści. I tak się składa, że razem z tymi piosenkami, proszę Państwa, też pojawiały się miłości, bo pierwszym mężem pani Łucji był Andrzej Mundkowski, kompozytor, pianista jazzowy, który właśnie akompaniował jej, kiedy śpiewała Nic dwa razy się nie zdarza, ale potem poznała menadżera Skaldów, Ryszarda Kozicza, właśnie przy okazji nagrywania tej piosenki.
1: Za chmurą, za górą, za drogą.
0: Doczekali się wspólnie córki Julii, która potem tak mówiła o mamie. Pamiętam mamę śpiewającą w wannie przy fortepianie podczas pielenia ukochanych kwiatów w ogrodzie. Muzyka była dużą częścią jej życia. Łucja Prus, Dookoła noc się stała. Dzisiaj w Radiu Pogoda.

0: A jak się Państwo mają, kiedy Radia Pogoda słuchają, jeżeli dobrze, jeżeli chcecie być w paczce przyjaciół Radia Pogoda, mieć naszą legitymację, legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, no i radiopogodową przypinkę, którą można dumnie nosić na piersi, no to zapraszam do klubu. Można się zgłosić dzwoniąc do nas pod numer 22 444 4004 albo wypełniając formularz, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. A ja z przyjemnością do Was oddzwonię. No i zrobię to już za kilka minut.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.

0: Maciej Kosowski z czerwono-czarnymi, Agatko, pocałuj oczywiście na antenie Radia Pogoda. Zrobiło się nam gorąco, czy za chwilę zrobi się trochę chłodniej? No nie, bo przecież przed nami telefon do kogoś z Państwa, kto chce dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi. Tym razem to prawdziwa podróżniczka, pani Małgosia.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Halo, halo, dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: Nie możliwe, ale jak to?
0: A no tak to, bo mamy Klub Pogodnych Ludzi, więc oddzwaniam. Pani Małgosiu, napisała pani w swoim zgłoszeniu, że słuchała Radia Pogoda nawet za kołem podbiegunowym, to prawda?
2: Dokładnie, dokładnie. Jak zajmowałem się psimi zaprzęgami, trzeba było wstać rano, cały czas ciemno generalnie.
0: I zimno, i zimno chyba.
2: No, czasem było i prawie minus 30, ale dalej musiałam na dworze pracować. No, ale Zygmunt Heiser i Jasia Kruk, jak oni mnie budzili rano, czy pani to o wiele lepiej niż jakieś espresso czy cokolwiek, bo to energia w głosie i to wszystko, to no niemożliwe.
0: Ale czyżby za kołem podbiegunowym o tej samej porze wstawało słońce, co u nas?
2: W tej chwili akurat nie zachodzi w ogóle. Przez 2 miesiące nie będzie zachodzić.
0: Ale tam teraz właśnie pani jest, pani Małgosiu?
2: Tak.
0: O, niesamowite, bo tutaj też pani pisze, że do zgłoszenia do klubu zdecydowała się pani po niedawnym rejsie po Morzu Śródziemnym, więc ja już myślałam, że gdzieś pani w jakichś cieplejszych rejonach.
2: A nie, to było na wakacjach.
0: A jaka teraz tam temperatura za kołem podbiegunowym?
2: Nie jest tak źle, tak 10 stopni.
0: 10 stopni na plusie? Czy na plusie? No to rzeczywiście nie jest tak źle faktycznie.
2: Pojechałam do największego tu na północy, Tromso. I to tak, pracuję teraz w kawiarni na szczycie góry.
0: Mhm. No ale najważniejsze też jest to, że można mieć kontakt z krajem, z ojczyzną, z polskimi piosenkami, z Asią Zygmuntem, słuchając Radia Pogoda tam.
2: Bez tego to by nie dało rady, naprawdę. Tutaj mieliśmy niedawno Święto Narodowe Norwegii, ja włączyłam Radio Pogoda i mój partner Norweg musiał słuchać Radio Pogoda.
0: No i pewnie mu się podobało, bo to przecież bardzo ładne piosenki mamy.
2: Bardzo lubię.
0: Pani Małgosiu, pewnie mogłabym z panią rozmawiać całą godzinę, bo domyślam się, że ma pani mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia, a ja mam tylko jeden komunikat jeszcze dla pani, dotyczący pani zgłoszenia oczywiście do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Pozdrawiam pani Małgosiu, dziękuję pięknie bardzo za zgłoszenie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w takim razie.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

16 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

się raz. Irena Jarocka, Marian Zacharewicz. Na różne są oblicza tej miłości, różne ona ma kolory, no i do różnych osób jest skierowana. Jutro taki wyjątkowy dzień poświęcony tej osobie, którą kocha się całe życie. Dzień Matki jutro, oczywiście jak zwykle na antenie Radia Pogoda, pachnący kwiatami, które będziemy rozdawać mamom. Szczegóły już w pogodnym poranku, więc proszę koniecznie słuchać Radia Pogoda jutro od samego rana, ale i dziś proszę zostać razem z nami. Po 18 oczywiście Aleja Sław, a po 22 kolejne fragmenty powieści Radia Pogoda, czyli hrabiego Monte Cristo. Przyjemnego wieczoru, słyszymy się jutro po południu. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: promocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Została ostatnia reklama.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Po ciepłym i suchym poniedziałku czeka nas pogodna i bezdeszczowa noc. W nocy na termometrach od 11 do 14 stopni, a jutro zdecydowanie cieplej, bo na południu do 27, a na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku do 29, nawet do 30. Tymczasem na Mazowszu teraz na trasie S8F między węzłami Głębocka-Marywilska zderzenie dwóch ciężarówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
20: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl

0: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl. Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
5: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
4: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
5: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
6: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
11: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało lekko rannych w zdarzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu, zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
12: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
11: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
13: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
11: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
14: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych w sądach, różnych instancji.
11: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
15: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
11: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kombat Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny French. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawa na strójką Iga Świątek. Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0, a Świątek Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Harry Kane z Bayernu Monachium z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji Złotego Buta. Nagrody dla najlepszego strzelca Lig Europejskich w sezonie. Anglik zdobył 36 bramek. Drugie miejsce zajął Norwek Erling Haaland z Manchester City, który strzelił 27 goli.
17: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
7: Pogoda.
11: Bardzo ciepło i pogodnie, słaby deszcz i burze możliwe pod koniec dnia na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. Jutro znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie do 20 oraz nad samym morzem do 17.
17: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dzisiaj ze mną będzie gość wyjątkowy. Uśmiech tej kobiety absolutnie zaraża od pierwszego momentu, kiedy tylko by ją Państwo zobaczyli. I zakładam, że tak jest, że gdy widzą ją Państwo na ekranie, tym większym i tym mniejszym, albo na teatralnej scenie, no to już sami się Państwo uśmiechają. Grażyna Zielińska jest dzisiaj moim gościem w Alei Sław. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze dzisiejsze spotkanie.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj razem ze mną Grażyna Zielińska.
2: Dzień dobry.
1: Aktorka, którą Państwo być może niczym mój redakcyjny kolega znają jako panią Zosię, na przykład w Ranchu, ale też no, kilka innych takich postaci, które mocno się chyba zapisały, tak sobie myślę, w takiej naszej serialowej historii Polski, że tak to ujmę. Jak to jest? Czy to ty lubisz seriale, czy seriale ciebie?
2: Ja nie wiem, jak to jest. Ja większość mojego życia dorosłego, zawodowego spędziłam w teatrze. Na ekran, który się przekonałam, daje tak wielką popularność wśród ludzi, wśród widzów, to ja trafiłam w bardzo dojrzałym wieku. I potem tam jedna propozycja epizodów serialu. Sobie myślę, jaka fajna przygoda. A potem druga, trzecia. Ja mówię, jej, niech to trwa, bo to takie urozmaicenie było. No i nie oszukujmy się, każdy aktor czy aktorka, człowiek, który skończył szkołę teatralną, to wchodził do tej szkoły, a w głowie zawsze miał to, co jest istotne dla aktora, żeby kiedyś być znanym, popularnym, oglądanym przez widzów, bo jak nie ma widza, to no, aktor się może miny robić przed lustrem w domu, ale tak nie istnieje bez publiczności. Zarówno w teatrze, jak i na tych ekranach, prawda? Więc też o tym marzyłam, jak byłam młodą dziewczyną, młodą aktorką, ale tak się nie ułożyło. Za to w teatrze zdobywałam pozycję i z teatrem byłam związana i miałam dobre recenzje i publiczność mnie znała. Szczególnie dzieci, bo moją specjalnością jako młodej dziewczyny nie były nigdy niestety role królewien. Królewny ani księżniczki nigdy nie grałam. Za to czarownice i złe charaktery bardzo, bardzo. I świetnie się w tym czułam. Dzieci usiłowałam straszyć, oczywiście z przymrużeniem oka. One do mnie krzyczały, że nie, że jestem zła, a ja się was nie boję, a one na to, a my ciebie też nie. I było przyjemnie. Mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć, że takie role, szczególnie w spektaklach dla dzieci, czarownica nie może tak dosłownie grać takiej strasznie złej. Musi jakoś ocieplić, jak każdą zresztą tę postać, złapać kontakt z dziećmi, żeby wyniosły przyjemne doświadczenia. Nie, że to taka dobra czarownica, ależ ma swoje interesy też. I że my, dzieci, potrafimy z nią walczyć.
1: Tutaj na razie stawiamy pauzę, nie kropkę. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Została ostatnia reklama.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Reklama.
9: Well, it's one for the money.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Grażyna Zielińska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Całe życie teatr, jesteś związana z teatrem, a nie masz jednak takiego trochę poczucia, że właśnie ta szersza publiczność poznała cię dzięki serialom i takim bardzo charakterystycznym rolom?
2: Tak, dotknęłam tego od razu, jak zagrałam. Ja najpierw zagrałam epizod w 13 posterunku.
1: To też kultowy serial.
2: Też o tym już mówiłam, ale też powiem, bo co mi szkodzi. Jak to się, jak aktor czy aktorka, jaki jest moment taki przypadkowy, że nagle tak trafiasz do szerszej publiczności. Mój był taki, że w moim teatrze macierzystym w Płocku został zaproszony do teatru przez mojego dyrektora sam pan Adam Handuszkiewicz. Mm-hmm. Oczywiście nie znał nas, został zaproszony, żeby zrobić przedstawienie, sztukę. Ja w tej sztuce zagrałam u pana Adama główną rolę. Mm-hmm. To była Moralność pani Dulskiej, ale oczywiście nie był tytuł Moralność pani Dulskiej, tylko pan Adam, tutaj w przemieniu, czy był tytuł Dulska. No i oczywiście były castingi, bo pan Handuszkiewicz w ogóle nie znał nikogo z nas, skąd miałby znać. Casting, kiedy się mówiło przesłuchania, po prostu musiał nas obejrzeć, ale casting to godniej brzmi. I ja zagrałam tam główną rolę tej Dulskiej i ta moja praca z panem Adamem była dla mnie bardzo korzystna, ale dla niego okazuje się też, był zadowolony z tego, co ja robię. Do tego stopnia, że po pół roku od premiery, a przedstawienie wyszło bombowe, świetne. W każdym razie od tego pół roku minęło od premiery. Myśmy to grali, tego nie było oczywiście jeszcze telefonów komórkowych, tylko uczciwe telefony na tarczę. I po pół roku pan Adam zatelefonował do mojego teatru, do mojego dyrektora i zaprosił mnie gościnnie tu do Warszawy, do swojego teatru nowego, wtedy na Puławskiej, który już nie istnieje od wielu lat, tak. W każdym razie tam właśnie mnie zaprosił i mój dyrektor się zgodził. No ja pojechałam do Warszawy robić tu karierę w Teatrze Nowym u Handuszkiewicza.
1: A z tego robienia karierę sporo wyszło, ale o tym opowiemy w Radiu Pogoda dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami. Grażyna Zielińska jest dzisiaj moją i Państwa gościnią w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Została ostatnia reklama.
11: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Dziś padać nigdzie nie powinno, podobnie w nocy, jutro natomiast pod wieczór. Burze możliwe na północy i na zachodzie, a zachodnia Polska jutro będzie najcieplejsza, 29 nawet do 30 stopni, 27 na południu, poza tym od 23 do 26. Uwaga, w Małopolsce do 80 na godzinę trzeba zwolnić na A4 między węzłami Bochnia, Brzesko. Nie rozpędzajcie się tu. Do 6 rano będą tu trwały prace drogowe. Drogowcy będą zajmować jezdnie naprzemiennie.
15: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Wadeńsław goszczę dziś Grażynę Zielińską, aktorkę. Chwilę temu opowiadała nam, jak Adam Hanuszkiewicz zatelefonował, jeszcze wtedy dzięki telefonom stacjonarnym, do Płocka, do jej teatru i zaprosił ją gościnnie do swojego teatru w Warszawie. Co z tej historii potem się wykluło? Posłuchajcie Państwo sami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wyobraź ty sobie, dziewczyno, że Hanuszkiewicz, który tu w Warszawie, no, taki reżyser, taki artysta i tyle aktorek tutaj, że on odważył się na taki krok sięgnąć po aktorkę gdzieś tam nieznaną nikomu z Płocka i zaprosił do teatru. Ja zagrałam w przedstawieniu Romeo i Julia rolę piastunki, niani Julii. Przedstawienie było tak, no różnie, kwestia gustu, różnie oceniane. Była premiera, potem grałam tu gościnnie, oczywiście wracałam do siebie. I też fajna przygoda, myślę sobie, w tej Warszawie, tego, ja Zielińska, tak. I proszę Państwa, do czego doszło? Także mówię, tu już powtarzam wiele razy, jaki przypadek rządzi taką no, karierą, taką tego, że trafiłam. Minęły 2 lata od premiery Romea i Julii. Telefon u mnie w domu w Płocku ze słuchawką. Tam. Słucham. To był sierpień. Gdzieś po południu byłam między obiadem a myciem po obiedzie. Słucham. Proszę pani, mówi do mnie pani po drugiej stronie słuchawki. Nie słuchawki, tylko tego. No, wiadomo.
3: Kabla.
2: Kabla. Nazywam się tak i tak i chciałam panią zaprosić na spotkanie z reżyserem do serialu. Ja mówię, słucham? A skąd pani wie o moim istnieniu? To co cię zapytałam o niej, gdzieś ty mnie wyszukała. A ona do mnie mówi. Ja 2 lata temu byłam na premierze Romea i Julii w teatrze w Warszawie, w Teatrze Nowym i panią tam widziałam. No i teraz chciałam panią zaprosić na spotkanie do serialu. Ja myślałam, że pani jest aktorką Teatru Nowego, ale tam mi powiedziano w sekretariacie, że pani pracuje w Płocku i tu mieszka i podano mi pani numer telefonu. Ja mówię, i pani mnie odszukała po 2 latach? Ona mówi, proszę pani, to jest moja praca, wyszukiwanie nowych twarzy. I tym sposobem się zaczęło. Przyjechałam na spotkanie z reżyserem do tego 13 posterunku. Popatrzył na mnie i mówi, tak, pani może grać.
3: Koniec przesłuchania, castingu.
2: Koniec castingu, tak. No i rzeczywiście wystąpiłam w tym 13 posterunku, tu na Chełmskiej po sąsiedzku z wami. I reżyser też był zadowolony. Nie będę tu udawała, że nie, że jakaś fałszywa skromność. Powiedział, że tak, że fajnie gram i żeby mu dawali więcej takich aktorów do epizodów, do małych ról, że się tego. No to podobało mi się to, co powiedział, dlaczego nie. I pomyślałam, ale przygoda, no, na planie filmowym, o rady tego. Mówię, ale się kończy, ale szkoda, ale fajnie, przeżyłam.
0: Oj, nie skończyło się, tak samo jak nie kończy się nasza dzisiejsza rozmowa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami. Aktorka Grażyna Zielińska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, słyszymy się ponownie dosłownie za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflof. Farm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
11: Reklama. A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
12: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku, w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim, zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK.
13: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
12: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej, oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
0: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
8: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
12: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
14: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no, nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
12: A według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
12: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek French Open w wykonaniu polskich tenisistów. Hubert Hurkacz wygrał dziś z Hiszpanem Jaume Munarem w czterech setach. Wcześniej Iga Świątek pokonała gładko Australijkę Emerson Jones, a Maja Chwalińska mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenjiang. W niedzielę do drugiej rundy awansowały Magdy, Frenchy Linet, a jutro jeszcze Kamil Majszak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Mundial. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala.
9: Pogoda.
12: Do końca dnia pogodnie, słaby deszcz i burze mogą się pojawić na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski, a jutro znów niemal bezchmurne niebo, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach jutro od 22 do 27 stopni.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktorka Grażyna Zielińska. Uśmiechem zaraża absolutnie wszystkich, a każda produkcja, w której się pojawi, od razu zyskuje jakiś taki promień słońca. Takie przynajmniej mam wrażenie. Znają ją państwo z Rancha, znają państwo z Na Dobre i Na Złe, znają państwo z Barw Szczęścia. No i o tych serialach, ale i o teatralnej scenie dzisiaj w programie rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Grażyna Zielińska, Walejsław, Radia Pogoda, wspomina dzisiaj, jak zaczęła się jej przygoda z serialami i z rolami, które na pewno wielu z Państwa zapamiętało, bo zawsze były to bardzo charakterystyczne role. Zaczęło się od 13 posterunku, no a potem poszło już samo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Nie minęły 2 tygodnie. Telefon. Słucham. Proszę pani, nazywam się tak i tak. Pani numer telefonu dostałam od tej pani z 13 posterunku. Jestem reżyserem obsady. Będziemy robić nowy serial. I chciałbym panią zaprosić na spotkanie z reżyserem. Nie. Umówiłyśmy się. Myślicie, Florek? To tak to przebiega? Jeszcze wtedy było mało agencji aktorskich. Ja nie należałam nigdzie, w ogóle nie tego. Przyjechałam do Warszawy w październiku, bo tamten we wrześniu kręciłam, w październiku na spotkanie z reżyserem. A reżyser tam mnie dowieźli, no niech, bo on był na próbie, nieważne. Sławny reżyser i pisarz, pan Maciej Wojtyszko, który powiedział do mnie bardzo życzliwie, że on mnie nie zna. On oczywiście wiedział o tym spotkaniu, bo go tam agencja uprzedziła, czy jakoś tam. Mówi, ja pani nie znam, a ja nie pracuję z aktorami, których nie znam. A poza tym, z tego co wiem, pani nie ma doświadczenia przed kamerą.
3: Bo 13 posterunek już był.
2: Przez pies trącał. Nie siedzę cicho, tylko głową kiwnęłam. Ale wie pani co? Ja dam pani szansę, dlatego że skoro pani nie ma doświadczenia, to być może pani nie wie, że przed kamerą gra się zupełnie inaczej, a w teatrze zupełnie inaczej, to inaczej ten głos i w ogóle. I na siebie to wziął. I jeśli ja, on tak mówi, okażę się takim debilem, że nie będę umiał pani wyjaśnić tej różnicy, to wtedy uczciwie powiem, że nie. Czyli powiem, że jeżeli ja po prostu nie połapię się, jak to należy. A tymczasem bardzo proszę za tydzień przyjechać, przygotować jedną scenę ze scenariusza. Trzymałam 8 tych scenariuszy do nowego serialu. Mhm. I po co mi to dali, jak to w ogóle tego i w ogóle do chrzanu. Ale przyjechałam za tydzień. Gdzie Florek? Gdzieś tam to było. Kamera na środku, dookoła ludzi pełno. Asystent, asystenta, operator, coś tam tego, tu szwęgier, tu... I ja, bida z nędzą, z Płocka. I to był serial, który w 2000 roku chyba zawitał na ekrany TVN-u. TVN był wtedy jeszcze taką... Jednak w powijakach stacją, bo w 97 się otworzyła. To był rok 99, jak zaczęło się to tego.
3: Rozkręcali się dopiero.
2: Tak. Serial nazywał się Miasteczko. I miałam tam grać gospodynię księdza. Ksiądz to młody chłopak był. Młody aktor. I ci młodzi, co tam grali, już byli po castingach. Role mieli klepnięte, a tu teraz dobierali na przykład. Jeszcze zapytałam tej pani, co do mnie telefonowała, czy mam jakieś konkurentki. Wiesz, nie będziemy o tym mówić.
3: Dookoła.
2: Nie, cholera. No ale co robi? No i przygotowałam tę scenę. Dobrali mi tego księdza, tego młodego kolegę, który już miał tę rolę, że mi partnerował. I słuchaj, proszę posłuchać, zaczęłam. 2 krzesełka, kamera naprzeciw nas, ci wszyscy oglądający, ja w gadle beton. No i akcja. Ja do tego księdza. O, i widać, że ksiądz pierwszy raz do ślubu. Stop. Reżyser mówi do mnie, podchodzi, tam Wojtyszko mówi, proszę pani, tutaj nie musi pani mówić takim postawionym głosem, jak w teatrze, gdzie wszyscy muszą panią słyszeć. Tutaj podstawią pani mikrofon, jeszcze dał mi aktorskie uwiady. Wie pani, pani jest życzliwa temu młodemu chłopakowi, a ludzie w tym miasteczku, bo to serial Miasteczko był, są różni. I pani chciałaby mu tak matkować, żeby on jakoś tak zdobył serca tych ludzi. Takie aktorskie dobre uwagi. Rozumie pani? Ja nie rozumiem. W głowie, po co mi to było? Po co ja tu jestem? Jezus Mario, gdzie jest dom? Gdzie jest wszystko?
3: O której pociąg?
2: O której pociąg? Autobus, bo nie było do Płocka pociągu wtedy.
1: Może to i dobrze, że autobusu do Płocka akurat też wtedy nie było, na który zdążyłaby Grażyna Zielińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.

0: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Grażyna Zielińska. Aktorka na naszej antenie wspominała między innymi początki serialu Miasteczko. Tak, to ten serial, który swoją premierę miał 26 lat temu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To uwaga, akcja, proszę. No ja zaczęłam według tych uwag, że grzecznie to przemyślałam, ja już się nie śpieszyłam. Tak prywatnie, tak tego zaczęłam to grać i zaczęłam słyszeć, jak reżyser gdzieś tam spod tej kamery krzyczy: tak, tak, pięknie, pięknie, coś tam. Skończyło się. I on mówi nagle tak, ten pan Wojtyszko, pan Maciej. Mówi: dobrze, słuchaj, Włodek, to ty będziesz ich prowadził tak, potem ich tak weźmiemy, potem śmak, z szyfrem filmowym zaczęli tu rozmawiać, pokazywać, ciągnąć coś tam palcami. To ja pytam: przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan Maciej mówi: czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię: o rajutku, dostałam rolę w serialu. No i zagrałam tę gospodynię księdza. Ale fajnie było, ojej. Z taką przyjemnością wspominam ten serial. I poznałam tylu sławnych aktorów, którzy tam grali. Znaczy, pierwszy raz przyjeżdżam, pierwszy dzień na plan, to było gdzieś w plenerze. Wchodzę do tego autobusu, gdzie była moja charakteryzacja i garderoba. Mhm. Chodzę, gęba mi się aż otworzyła. Tu siedzi pani prawdziwa Ewa Wiśniewska. Tutaj pani Jadwiga Jankowska-Cieślak. Ja... Dzień dobry, mówię, ja tu się z Zielińska nazywam. Nie mam tu grać rolę tą gospodyni księdza. Dobrze, proszę poczekać, zaś się zwolni miejsce. A ja... jak ciele wołowe. Taka byłam przejęta tym. Tu sobie potem gdzieś śniadanie, obiad, wszyscy Żurek jedzą, sławni ludzie, ja między nimi. I gdyby, mówię o tym, że stało się to wszystko, jak już byłam dobrze po 40, około 45, 46, także nie byłam pod fruwajką. I tu jeden epizod w serialu, potem ta rola w Miasteczku, potem zatelefonował ktoś serialu Na dobre i złe, czy zagrałabym tam taką małą rolę mamy Mareczka. A ja oglądałam trochę ten serial i tego Mareczka, czyli Pawła Wilczaka, widziałam na ekranie i pamiętam, jak w domu sobie myślę: ale fajnie gra. Co to za aktor? Skąd oni go wytrzasnęli? Nie miałam o nim pojęcia, nie wiedziałam. On podobno był znany, bo w Ekstradycji grał ten Paweł. Ja mówię: fajnie gra. Jak jego matko wie, z podskokiem pewnie. I nie tak trafiłam do Na dobre i złe, do serialu. Tego Miasteczka ukręciliśmy dobre chyba 80 odcinków. Mhm. Ach, mi było przyjemnie jeździć na plan zdjęciowy do Warszawy. Mąż mnie woził, bo ja nie umiem samochodem jeździć. Tutaj najpierw na próby, potem na plan do Serocka, do Konstancina, bo w Konstancinie był obiekt Ta plebania, na której ja tam tego nagle zaczęłam prowadzić takie życie. Oczywiście z teatru nie rezygnowałam, ale tu trzeba już było ułożyć, tu spektakl w teatrze, próby, a tu tego. No i jedna z Płocka nagle się dostała do filmów, na ekran. Fajnie było.
3: Ale tak sobie myślę, jakby naprawdę była pani tym zaskoczona? Bo jak pani o tym opowiada, to brzmi, jakby w ogóle pani nie przypuszczała, że ktoś może zadzwonić po panią akurat. A dlaczego nie właśnie?
2: No byłam strasznie zaskoczona. Marzy, tak jak mówiłam, marzyłam o tym, jak byłam, o takiej sławie tego, ekrany, Oscary i diabli wiedzą co. Jak byłam młoda, bo to są normalne marzenia każdej dziewczyny, która chce być aktorką, to dla ludzi, bo tak, to co to za... No wiadomo, to jest gorzki zawód, jak nie masz tej takiej... Ale po latach się uspokoiłam. Myślę sobie, no tak się ułożyło, ale za to spełniam się, mam dobre role w teatrze, dobre recenzje. Mam na szczęście rodzinę, męża i synka. To fajnie jest.
3: Jest dobrze.
2: Tak, jest dobrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nagle tam myślę sobie, jak to jest? Taka Monika, pani Monika, po 2 latach wyszukała gdzieś, jak to wcale nie było jeszcze takie, wiesz, te wszystkie agencje aktorskie, stajnie, gdzie, kto, co.
2: Mediów tak, społecznościowych nie było.
1: Tak, także mnie to zaskoczyło bardzo, ale oczywiście tak, że aż mnie... Ojej.
2: Ale to rzeczywiście wtedy w tym teatrze musiałaś zrobić bardzo duże wrażenie, skoro zostałaś zapamiętana na 2 lata aż.
1: Tak. Moja rola nie była duża, no bo... Ale ważna, piastunka tej Julii, to znamy ten...
2: Kto czytał, ten wie.
1: Tak. Dramat Szekspira. No to zaszczytne było dla mnie, że akurat mnie zapamiętała.
2: Ja to bym chciała zapytać o tę historię grania Szwejka.
1: Ojeny.
2: Bo to chyba takie nie jest typowe, że kobieta dostaje propozycję
1: to jest
2: grania mężczyzny.
1: Mój dyrektor w Płocku, pan Marek Mokrowiecki, jest wielbicielem literatury czeskiej, Haszka, Hrabala i w ogóle literatury czeskiej. Sam studiował, reżyserię chyba studiował właśnie w Pradze, na tamtej uczelni. I świetnie mówi po czesku i w ogóle tego. No i ulubiony Haszek, ulubiona sztuka, ta książka i jego, i na przykład mojego męża, Przygody wojaka Szwejka, prawda? No i zamierzał to zrobić w teatrze i mówi do mnie, że słuchy mnie doszły po teatrze, szeptanki, że Szwejka mam zagrać ja. Ja do niego leżę, mówię, panie dyrektorze, pan ze mnie głupią chce zrobić? Mówi, jak pan nie ma pomysłu na przedstawienie, to niech pan go nie robi, a nie wymyśla. Mówię, jak się nie ma pomysłu, jak zrobić, to takie cuda się robi. Lewe, prawa ręka za lewe ucho. A, będzie fajnie, bo baba zagra faceta, Szwejka. Mówię, ja nie chcę i nie zagram. On mówi, ale posłuchaj, buba, bo mam taką krzywkę. Ojej, to tego, to przemyślane. Wracam ci ja do domu, oburzona, mówię do męża, ty wiesz co? Ten Mokrowiecki wymyślił, że on będzie robił tam tego Haszka, historia partii umiarkowanego postępu w granicach prawa, no i fragment będzie o Szwejku. I mówię, wiesz co? I on powiedział, że ja tego Szwejka mam grać. Powiedziałam, wykluczone. A na to mój mąż, jaka zdrada, mówi, ja wiem o tym, ja uważam, że to jest dobry pomysł. Na te słowa nie miałam żadnego zylu, poszłam do kuchni i tam usiadłam.
2: I były ciche dni, czy nie?
1: I zaczęłam myśleć, o co chodzi, o co chodzi. Nie potrafiłam się zebrać, więc znikąd pomocy.
2: Własny mąż.
1: W końcu zagrałam tego Szwejka. A nie wiem, czy państwo pamiętają genialny film przygodowy, gdzie grał ten Szwejka, nieżyjący już aktor Chruszyński. Świetny film zresztą. Ja tak sobie przypomniałam ten film i nie, no kaplica. Ale jakoś się wreszcie zgodziłam, tak mnie urobili, ugnietli tego. Czułam się stłamszona tym wszystkim. Mówię, a to przecież nie na całe życie, jakoś to będzie. Potem tłumaczyłam, że nie było w teatrze nikogo niższego i grubszego. I dlatego mnie wybrali. To już tak żartem. No, ale zagrałam. Tak między nami to za dobrze, to tam zachwycona osobą nie byłam. Ale przedstawienie było fajne, długo szło. I tam myślałam, pies strądzał. I zagrałam.
2: Miałaś nadzieję, że jednak to będzie krótka przygoda, że to będzie krótko to przedstawienie? Bardziej już potem...
1: Wiesz, już potem jak się zgodziłam, to już potem nie myślałam o tym. Ono szło dosyć długo i miało powodzenie, bo tam było wymyślone bardzo fajnie w takiej małej sali, gdzie przychodzili ludzie jak do knajpy, jak do gospody. Wszyscy dostawali piwo, kufel piwa, roznosiliśmy tego i się przyjemniej oglądało. Potem lubiłam to grać. Chciałam grać coraz lepiej, ale no, samej siebie to wiesz, jak to jest oceniać. Samej siebie nie oszukam. Tutaj czułam, że ty jednak co mężczyzna, to że... Różnie się czułam. Ale z przyjemnością grałam to przedstawienie. Było przyjemnie.
2: A o tym wszystkim opowiada dzisiaj Grażyna Zielińska, aktorka znana Państwu nie tylko z teatru w Płocku, nie tylko z kilku warszawskich teatrów, ale także z wielu ról niezapomnianych, ról serialowych i filmowych zresztą także. Zapraszam już za chwilę na dalszą część naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Co za dzień?
4: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Została ostatnia reklama.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.
17: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miał

0: 87 i 8 FM.
1: Grażyna Zielińska, aktorka, jest dzisiaj gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skąd ten Płock pojawił się w twoim życiu?
2: No, ja pochodzę z Wrocławia. Tam jest mój dom rodzinny. Mówię jest, bo wprawdzie rodzice już nie żyją, ale mieszkanie zostało i dalej jest jakby w mojej rodziny posiadaniu, prawda? Mm. Ale pracowałam, jak skończyłam studia, pracowałam w Wałbrzychu. No co od Wrocławia, 70 kilometrów, to blisko tego.
1: Nadal dół mapy Polski.
2: Tak. I w tym Wałbrzychu przyjechał młody reżyser. W każdym razie przyjechał. Fajnie tam się wszystkim pracowało. Było dużo młodych ludzi wtedy w teatrze. Mhm. I adepci, i aktorzy młodzi, i ja między innymi. I on powiedział, słuchajcie, jak kiedyś dostanę teatr, to ja was wszystkich zawiadomię, przyjedziecie i wtedy zrobimy taki teatr, że aż. I tak się stało. Po latach dostał teatr w Płocku i rozesłał wici po nas, tych młodych ludzi, ludziach, z którymi wtedy pracował. No to lojalnie pomyślałam, było obiecane, jedziemy do Płocka. Z nad Odry, nad Wisłę, daleko już miałam rodzinę, męża i synka, już nie byłam taka tego. No i tak się przenieśliśmy. Myślałam, że nas

0: Warszawy. Teraz dużo gram, na przykład to mam bliżej z Płocka do Warszawy niż z Warszawy do Wrocławia. No i tak los ułożył i tak trwamy. A na szczęście wszystko jakoś jest dobrze i w teatrze nadal pracuję i aktywnie pracuję. To sobie myślę, a widocznie tak miało być. A jeszcze może się coś zmienić.
1: Nie miałaś takiej myśli, jak zaczęły się właśnie pojawiać te serialowe propozycje, że może jednak właśnie nie Płock, a Warszawa, żeby się tutaj przenieść?
0: Nigdy w życiu.
1: Naprawdę?
0: Tak, dlatego, że sobie pomyślałam, ja jestem dosyć przesądna. Nie jakoś tak dramatycznie, że tego, ale tego, czarnych kotów nie boję się i mogę przechodzić przed nimi w tej z powrotem. Ale różne takie dziwactwa mam. I sobie też pomyślałam, na przykład jak maturę zdawałam, to takie dziwactwo, to jak na pierwszy egzamin poszłam w białej bluzce, to żeby nie zapeszyć, przez całą maturę tej bluzki nie prałam. Myślę sobie, jak wypiorę, to się cholera coś zmieni.
1: Okej.
0: To się coś zmieni, nie ma co.
1: Szczęście się zmyje.
0: Tak. Mówili przepadne. A do czego zmierzałam? Dlaczego?
1: Nie Warszawa.
0: Nie Warszawa. Bo też sobie pomyślałam, nie kuś losu, dziewucho. Jak tylko się do Warszawy przeniesiesz, wielka gwiazdo, z rodziną, ze wszystkim, to od razu jak nożem uciął, wszystkie propozycje padną. Uśpią się, nie będzie. Mówię, a z Płocka nie tak daleko, jak ktoś mnie będzie potrzebował, to fiku-miku i mąż mnie przywiezie, czy przyjadę pociągiem, co to mało człowiek się najeździł. I dlatego nie.
1: Za parę chwil wracamy do tej rozmowy. Niech Państwo, proszę, nie odchodzą zbyt daleko od głośników. Grażyna Zielińska jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Reklama. Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Grażyna Zielińska. Zdradzę Państwu, że gdy próbowałam umówić się z panią Grażyną na rozmowę, to ujął mnie telefon, ponieważ nie dodzwoniłam się do niej, oddzwoniła i powiedziała: no cześć kochana, tu Grażyna Zielińska. I tak przez chwilę zastanawiałam się, skąd my się znamy. Okazuje się, że można się nie znać i być po prostu tak bardzo pozytywną osobą. Mam nadzieję, że dzisiaj w tej naszej rozmowie także Państwo to usłyszą. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na ostatnią godzinę spotkania z Grażyną Zielińską.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Grażyna Zielińska, aktorka znana Państwu z wielu seriali, z wielu filmów, zawsze z bardzo charakterystycznych ról, a mieszkańcom Płocka znana przede wszystkim z Płockiego Teatru. Nie opuszcza Płocka, mieszka w Płocku od wielu lat, choć rzeczywiście ta Warszawa w którymś momencie bardzo mocno ją kusiła.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To też ciekawe podejście, bo często właśnie jest tak, że no jak ktoś już widzi, że coś tam się rozkręca, no to tak, żeby być jeszcze bliżej, żeby jeszcze bardziej się otworzyć.
2: No ale wielokrotnie się zdarza i szczególnie młodzi ludzie, no nie, są nieprzygotowani za bardzo na to, że tak rozkwitła ta kariera, już się do Łodzi przenieśli, już mieszkanie tutaj na kredyt, już tego. I nagle zgasło. I nie wiedzą, dlaczego zgasło. Co to się zmieniło, jak on już tutaj jest na miejscu i tak na wyciągnięcie ręki. Mm. A tu zgasło.
0: I tak niestety też.
2: I wtedy jest gorzko, wtedy są depresje, wtedy... No, znaczy, zależy jak kto. Ja potem na dobre i złe też byłam taka bardzo popularna. Ludzie mnie otoczali na ulicy, gdzieś tam. A to przecież epizodyczna rola, ta mama Mareczka w tym na dobre i złe. Ale też jakaś zapamiętana, co było dla mnie też takie no, przyjemne, no, nie będziemy się oszukiwać. Ale potem z czasem był taki okres, kiedy to się jakby skończyło. Już byłam mniej taka popularna czy zapraszana. I mając w głowie to, co mam, nie było mi źle. Tylko sobie myślę, o, nadszedł ten czas, ale mam to, mam rodzinę. Nie muszę powiedzieć, nie mam skłonności, żeby popadać w takie nieszczęście, które, bo dla niektórych to jest tak, taki spadek nagle gdzieś w jakiś niebyt. Mhm. Nie dają sobie rady, żeby sobie z tym poradzić. A mnie tak nie dotknęło. Była taka jakby zapaść, trochę mniej, potem bardziej mniej. No, trudno. Jest mniej, ale żyję, ale gram w teatrze, ale coś tam, a tutaj jakiś jeden dzień zdjęciowy i tu, czyli jest rozmaicie, już nie jest tak wybuchowo, ale jest.
0: Rancho się zbliża, to chyba znowu będzie wybuchowo.
2: Zobaczymy.
0: Czy twoja postać wraca do rancha?
2: Tak, już teraz mogę to powiedzieć, bo sprawy przybrały bardzo konkretny kształt. Dostaliśmy wszyscy scenariusze. 6 odcinków, które będzie nakręcone. I kalendarzówkę, czyli układ dni zdjęciowych.
0: Oho.
2: Tak.
0: Coraz bliżej te dni zdjęciowe.
2: Tak, w czerwcu ma się zacząć. Nie jest to tajemnicą. Może tam się coś poobsuwać, może, bo to wiadomo, jak to układa się taką dużą produkcję. Ale już napisane i wysłane aktorom scenariusze, jeszcze ich nie czytałam. Mam je w komputerze, ale jeszcze nie wydrukowałam. Nie wiem, co i jak. Co tam będzie, czy to dobre, czy niedobre.
0: Ale nie zżerała cię ciekawość?
2: Tak, wiesz, tak sobie. Myślę, że poczekam. Albo na razie to muszę robić tego w czerwcu. No zobaczę. Tym bardziej, że i tak nie będę miała wpływu na to, żeby cokolwiek zmienić. A ciekawość trochę tak. Ale nie aż tak, żeby mówiła: Jezu, gdzie jest jakaś drukarka? Ludzie, wydrukujcie mi to. O matko, matko. Aż tak nie. Okay. Niech sobie spokojnie czeka i...
0: Dojrzewa.
2: Na dobry, tak, na dobry dzień, kiedy ja sobie usiądę i to przeczytam. Czyli to już jest konkretna sprawa, że tego lata mamy... Będzie to od wielu lat, powtarza to reżyser i producent. Będzie to zakończenie definitywne. Te 6 odcinków całego projektu pod nazwą Rancho.
0: Nie podoba mi się
2: już
0: ta informacja.
2: Już nie będzie żadnego wracania, żadnego czekania, żadnego dokręcania. Nic nie będzie. Wszyscy chcemy zamknąć ten etap. Znaczy, ośmielam się mówić wszyscy, ale to była wola Andrzeja Grębowicza, scenarzysty, czy wola, bo on zostawił te scenariusze. Zostawił scenariusz filmu fabularnego Rancho Zemsta Wiedźm i zostawił chyba 5 odcinków kończących Rancho. potem zachorował ciężko i zmarł, ale te scenariusze były, tkwiły i jakoś było chyba jego wolą, żeby je kiedyś zrealizować. Mhm. I producent pan Maciej Strzembosz i reżyser no starali się dlatego, żeby o to, żeby te wolę, ale też wolę pewnie wtedy nas wszystkich, bo to już ponad 10 lat minęło, jak skończyliśmy grać Rancho, prawda? Te 10 sezonów. To już 10 lat minęło. I przez te 10 lat była ta wojna. Telewizja mówiła, dobrze robimy, potem, że nie robimy. Potem kto by zagrał, kto nie tego, kto nie chce, kto chce. Potem, że nie, potem, że tak. I tak to się ciągnęło. Ludzie dopytywali zewsząd. Kiedy Rancho, czy Rancho, co z Rancho, co... Ten producent, ten pan Maciej Strzembosz, to miał miliony pytań o to i my aktorzy, a miał przecież dużo innej normalnej pracy swojej producenckiej, a jednak wszyscy jakby czuwali na tym, że może by to skończyć, że nie może, tylko że koniecznie. Były takie próby już po czwartym sezonie, potem na życzenie widzów dobrze, potem tego, a teraz wreszcie chyba tak myślimy wszyscy, nakręcimy te 6 odcinków. To się zmaterializowało i ludzie dostaną komplet historii pod tytułem Rancho. Tak sobie to wyobrażam, że o tym myślą decydenci.
0: No ciekawe, co na to widzowie, bo myślę, że wielu z nich nie będzie zachwyconych definitywnym końcem.
2: Nie, mam nadzieję, że zrozumiał. Zresztą jak czytam tam w internecie, jak jest informacja, Rancho wraca, Rancho nie wraca, Rancho będzie... No to są komentarze, a po co psuć to, co było dobre? Ktoś odpowiada, skąd wiesz, że się zepsuje? A ten odpowiada, a bo mamy doświadczenie, bo ten serial zniknął, a potem po 10 latach wrócił i to było beznadziejne. Co człowiek, to inny gust. Mhm. Więc oczywiście jest to ryzykowne, ale zobaczymy, jak będzie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Ja myślę, że generalnie jakby ten serial był na tak, w pewnym momencie na tak dużej fali popularności, że ta fala jakby nadal została, że to nie jest tak, że ona się rozmyła, no bo przecież na przykład też wiem, że są tacy, którzy jeżdżą i do tego Jeruzala, gdzie kręciliście.
2: O raju.
1: I do wspominanych miejscowości tam w serialu, tak? Chociażby do Radzynia.
2: No ja tam byłam, 3 razy mnie zapraszali tam, zapraszali więcej. Ale dla mnie to jest daleko, dla mnie to jest daleko jak licho, bo ja w Płocku, Warszawy, z Warszawy jeszcze jak licho daleko do tego Mińska Mazowieckiego i do tego Jeruzala. Ja nie prowadzę samochodu, kiedyś mąż ze mną pojechał, no to jest wyprawa z 250 km w jedną stronę i z powrotem. No i się nie chciało, ale... Jak drugi raz zadzwonił, no cholera, nie wypada, trzeba jakoś tego. To nie było w tamtym roku, tylko jeszcze rok wcześniej. Rok wcześniej do Artura Barcicia zadzwoniła, mówię, ty Artur, ciebie też zaprosili, to samochodem jedziesz, to pobrałbyś mnie z tej Warszawy, byśmy razem pojechali. O mi dobra, to już drugi raz tam podjeżdżał, gdzieś mówił. Nośmy pojechali wtedy z Arturem. Potem mnie przywiózł do Warszawy, ja w Warszawie w pociąg, jakiś do Płocka. No wyprawa cała. To było w sierpniu. No to co ja tam robię? Mam stoisko, takie zielarskie. Nie? I tam tego różne zioła, tam ludzie kupują. Ale moja rola polega na tym, na dawaniu autografów i zdjęcie każdy chce ze mną. No to ciężko mi wydaje. Tam ludzi przyjeżdża mnóstwo i wiesz, na ten jeden dzień chce się na przykład, ja oniemiałam. Ze Świnoujścia.
1: Wow, no to już kawał drogi.
2: Słuchaj, z Przemyśla gdzieś, z dzieckiem małym. Tam jest tłum ludzi, a ja wiesz, kolejka taka. No ale to wiesz, trzeba ładnie podpisywać i uśmiechać, bo to przyjemne zdjęcie. Po 200 osobie to mnie tego, to przerwa. Pytam tego organizatora, dużo jeszcze? Owi, kilka osób. No ja podpisuję zdjęcia tego. Zaglądam, jakie kilka, tam taka kolika. A bo wiesz, bo przyśmiał mnie, no rany boskie. A wiesz, ja uważam takie podpisywanie, takie bywanie, takie autografy, takie zdjęcia, że to jest część mojej pracy. Mhm. A nie, że łaskę robię komuś. To mnie robią łaskę, że wiesz, się mną widzowie interesują, że okazują mi sympatię, że tego. I koniec, kropka. Jak ja dostaję listy czy prośby o autograf, to nikomu nie odmówiłam. Ładnie podpisuję, zdjęcie wkładam, czy ktoś wysyła zdjęcie, podpisuję. Z dedykacją zawsze, że to nie tylko machnęła, oddała. Lecę na pocztę, wysyłam to priorytetem, żeby... Bo jak dla kogoś to jest ważne, że zadał sobie trud, wysłał, tu poczekał, no to ja nie mogę, no to po prostu ja nie mogę tak zostawić tego. A tyle tych autografów, no to już jestem zmęczona. Po prostu nie, to jest część
1: pracy.
2: Ale
1: można być po prostu fizycznie zmęczonym, no można
2: być. To jest część mojej pracy i koniec. Okay. Oczywiście, że jestem fizycznie zmęczona tam w tamtym Jeruzalem. Ale słuchaj, wróciłam na przykład, te 2 lata temu, co to mnie Artur tarmosił w tej nazad. To był sierpień, we wrześniu mam telefon od organizatorów z tego Jeruzala. Pani Grażynko, czy pani przyjedzie w przyszłym roku? Ja wie, Jezusie, matko, dopiero wróciłam.
1: Jeszcze nie zdążyłam
2: zapomnieć. Ja nie wiem, czy ja tu żyję, mówię. Ja nie mogę, tak weźcie kogoś bliżej z tej Warszawy, z tym trzeba. Nie bardzo prosimy. Ja wiem, wykluczone, mówię. Nie, no, nie wykluczone, nie wiem. Słuchaj, nastał ten następny rok i telefon, przyjedzie pani, ja wie, nie tego. Ale połączyło się jedno z drugim, bo w tamtym roku, w sierpniu 25 roku, była trasa Lato z radiem i muzyką, czy z radiem i telewizją, wiesz, było takie coś. I w ramach tej akcji, oni robili koncerty, wiesz, w całej Polsce z różnymi artystami i padł też pomysł do zrealizowania, że będzie koncert piosenek z rancha. No i nas wszystkich na taki koncert, wiesz, zaprosili i tam piosenki były te, co były i specjalnie napisane i tego... Ogromny ten koncert i ktoś mnie zapytał z organizatorów jakoś, czy ja wezmę udział. Ja mówię, no z takim koncertem w koncercie, to z podskokiem. Mhm. A mówię, ja skoro już tam będę, to i do Jeruzala, wiesz. Bo najpierw to podpisywali, oni się tam, wiesz, poumawiali, kto, kiedy, mhm. gdzie. Mówię, to już skoro jadę, no to jedno załatwię i drugie. Był ten koncert duży, taki pierwszy raz widziałam taki koncert. I to budowanie, słuchaj, na jeden koncert w tych różnych miejscach tej sceny całej mm-hmm. ogromnej,
1: robi
2: tej
1: to
2: konstrukcji. Ja mówię, Jezusie! I to zabezpieczyć, żeby to nie tego... Potem dawaj po koncercie to wszystko demontować i wieźć znowu 100 kilometrów do innego miasta. Ja mówię, o mamo, to przedsięwzięcie, to ja też tak w tym koncercie... O raju! I ci reżyserzy, dobrze, pani Zielińska, tu jest krzesełko numer tego, tu śmiał, pani tu, pan, wszystko zorganizowane. Ja też tam chodziłam tak, ci artyści. To... No w każdym razie odbył się ten koncert i w Jeruzalu też podpisywałam zdjęcia, robiłam to co zwykle. Zachęcałam, żeby lawendę kupać, no takie tam różne. I we wrześniu znowu miałam telefon. Pani Grażynko, czy przyjedzie pani w 26? Ja mówię, nie wiem.
1: Poddaję się.
2: Nie wiem. Mówię, nie wiem, nie mam siły przyjeżdżać co chwilę. Ale wszystko nocne, pani. Ja wiem, proszę poczekać, pani, nie wiem, jak, nie pamiętam pana imię. Mhm. Będziemy w kontakcie. Nie odmawiam, ale też nie mówię, że tego, że można na mnie liczyć. Nie wiem po prostu. Pewnie jak mi się żal zrobi, że coś, a wie pani, ale to. Nie wiem, słuchaj, naprawdę. No ale... Mąż powiedział, że za nic w świecie mi jej zawiezie.
1: To myślę, że tutaj przydałby się gorący apel do męża Grażyny Zielińskiej, aktorki, żeby jednak zawiózł ją i żeby znów fani Rancza mogli ją spotkać w Jeruzalu. A do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią Aleja Sław wrócimy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
0: Sprawdź to sam, dzięki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
13: Pamiętasz, była jesień, mały hotel, podróżami.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Gdybyś miała wybierać tylko teatr albo tylko serial, udałoby ci się wybrać?
2: Nie, no to znaczy udałoby mi się. Jakby mi ktoś powiedział, będzie pani grała w różnych filmach i serialach bez przerwy do końca swoich dni, ale nie wolno pani już wejść w teatrze na scenę. Nie przyjęłabym takiej propozycji. Natomiast gdyby mi powiedzieli, że grasz w teatrze, jesteś w teatrze, jesteś aktorką dokąd chcesz, dokąd możesz, ale już nie będziesz grała w żadnych serialach, filmach, będzie trudno.
1: Okej, okay, czyli wybór jest prosty.
2: Wybór jest prosty.
1: A gdy grasz od tylu lat na przykład w Klimakterium, to nie masz już takiego przesytu daną sztuką? Chociaż to jest
2: Zapytał mnie kiedyś taki dziennikarz, znaczy powiedział, że to Klimakterium jest takie świetne, bo widać jak panie się świetnie bawią.
1: Ja też miałam takie wrażenie.
2: Ja wiem, to pan się myli. Może tak być widać, ale to nie my się mamy bawić. To widownia ma się bawić. My mamy grać tak, żeby widownia czuła tę atmosferę, żeby to oni byli. Jak my byśmy się naprawdę zaczęły bawić przedstawieniem, seminki robić, się rozbawiać, to to jest obrzydliwa amatorszczyzna. Adam Hanuszkiewicz mówił na próbach do aktorów, który zaczął tam seminki robić, że nie komikuj, im poważniej grasz, rzetelnie, prawdziwie, komedię, tym jest lepiej, to jest oczywiste. Mhm. A nie, ty będziesz zadowolony, że ładnie grasz, tylko nie masz żadnej reakcji publiczności. To nie jest tak wizną prychną. Ktoś może powiedzieć, ojej, no jak to jest? 100 razy grasz już to przedstawienie, przecież to palmy można dostać z nudów, no nie? Palmy się nie dostaje z nudów, jak się gra po raz setny, jak jesteś prowincjonalną, to też profesjonalną aktor. Jak jesteś aktorką czy aktorem, to ty wiesz, że każdy spektakl jest inny, bo na widowni siedzą inni ludzie, zupełnie inni. Ty jesteś w innym nastroju, partner inaczej ci podał kwestię niż zwykle. Nie odpowiadasz mechanicznie, tylko nagle musisz na to zareagować. I zdarza się, że po prostu inaczej się gra. Więc to jest za każdym razem inny spektakl. A nawet jakby był... No bo ramy są ustalone, prawda? Nie można nagle jakieś wariactwa odegrać, wiesz. Coś innego powiedzieć. Musi być rola poprowadzona, prawda? Tak jak to jest ustalone. I to jest tak. Ja mogę się czuć zmęczona, stłużona, mówię, Boże Święty, znowu ta zemsta, nie wytrzymam. No spokojnie. Idę w kulisy, wchodzę na scenę i jestem na przykład w zemście tą postacią. Tamte kotlety mielone zostawiłam za kulisami. I koniec, i nie ma. I to jest właśnie to zawodostwo. Nie nudzisz się. No, sobie wyobraź, no nie, no to wtedy jest ciężka kara więzienia. Wychodzi aktorka na scenę i gra tak, bo naprawdę jest prywatnie znudzona. Ach, powiedz Klaro, oświeć mnie w tym względzie, czy oni nigdy nie kochają szczerze. Nigdy chyba, no tak. Ja będę pitu coś tam. Mówi niby tekst. No to w ogóle nie mamy o czym mówić.
1: No to prawda.
2: O żadnym znudzeniu. To sobie możemy w domu mówić. O Jezus Maria, znowu coś tam. Tak, o Jezus, jak mi się do teatru nie chce iść, Jezus Maria, nie wytrzyma. Czym idziesz do teatru, jesteś w pracy, płacą ci za to pieniądze, a nawet jakby nie płacili, no to nie mam o czym mówić. Na scenie zaczyna się inne życie niż to tam narzekanie. Tu nie ma nic prywatnie, że dzisiaj źle się czujesz, to inaczej grasz. Gorzej. Bo ja się źle czuję. Ile razy zdarza się, że aktora prywatnie dotykają jakieś kłopoty i nieszczęścia.
1: No, jak każdego człowieka.
2: Jak każdego człowieka. Czy boli go głowa, czy to po prostu, czy z dzieckiem coś się dzieje. a on musi wejść na scenę i zagrać całe przedstawienie. Musi wyrzucić z głowy to nieszczęście, które go gnębi i zagrać rolę wesołego kogoś tam. Mhm. Czy nawet smutnego kogoś. To inny jest smutek ten twój prywatny i to nieszczęście, które cię tu ciśnie, a inny w jakiejś dramatycznej roli to jest co innego. To trzeba oddzielić. I ta siła aktorów polega na tym, że potrafią to zrobić. Że na te 2 godziny wyrzucić z serca rozpacz, która tu siedzi, mhm, i zagrać rolę, skończyć, ukłonić się i znowu gniecie go rozpacz. Mhm. Bo ktoś umarł, coś się stało. To tak jak zwykle w życiu. Rozumiesz mnie?
1: Tak. No ale tak sobie też myślę, że po prostu zwyczajnie po ludzku coś, jak na przykład to Klimakterium, rzeczywiście zagrałyście panie już wielokrotnie w wielu miejscach.
2: No, od 20 lat.
1: To chyba tak zwyczajnie może się coś znudzić, czy niekoniecznie.
2: No pewnie, że tak, ale profesjonalizm polega na tym, że tej nudy nie widzi widz.
1: Okej.
2: Okay. Nie może jej zobaczyć, bo to znaczy wtedy, że na scenę wychodzi... Nie dość, że amatorka, to jeszcze zła amatorka.
1: A do rozmowy z Grażyną Zielińską wracamy za kilka chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w klimakterium zdarza ci się grać różne role.
2: No różne, bo takie są tego. Ja mam dobrą pamięć dosyć. Nie, normalnie mam dobrą pamięć. A poza tym jak na próbach, czy grasz tyle razy przedstawienie, to przecież znasz, przynajmniej w moim wypadku, nie tylko swoją rolę i końcówkę koleżanki, żeby aha, jak powie, no i właśnie poszłam, aha, na poszłam ja wchodzę. A dokąd poszłaś? Tylko znam, bo końcówki mogą się zmienić. I wtedy nagle...
1: A, mogłaby się nie przypomnieć.
2: Ta dziura to ja. Więc znam... No spektakl cały, rolę wszystkich koleżanek. Co one mówią, co ja mówię, jak odpowiadam tego. I zdarza się tak, że ktoś zachoruje, ktoś nie może, nie ma zastępstwa tego. Dobra, to ty będziesz grała dzisiaj tę rolę, a tą dobierzemy tutaj z tego. Ja mówię, dobra. No i z tym, ponieważ dobrze znam przedstawienie, na wskroś, że się tak wyrażę, no to tylko kostium tego i dzisiaj gram nie Zosię, co zwykle gram, a na przykład Krychę. Słuchaj, bo nie ma kto zagrać, zagrasz Krychę. Ja wiem, no ale to, no dobra. Próbę potrzebujesz? Ja wiem, no nie, to już może sobie tekst znam, to po co mi? Sytuację znam, tylko sobie w domu muszę przypomnieć, posiedzieć, co po kolei, jak to zagrać, jak to. No i tak to jest.
1: A zdarzyła ci się na scenie taka rzeczywiście czarna dziura? Koniec, kropka. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak mam
2: zdarzyła
1: grać.
2: Zdarzyła mi się.
1: Co się wtedy robi?
2: No widzisz. Trwa spektakl. Dziura. To ja sobie myślę, no jak Boga kocham, dlaczego nikt nic nie mówi? Ja o tym sobie myślę, o Jezusie, ta dziura to chyba ja. To czasem mi koledzy podpytą. Słuchaj, czy ty nie chciałeś powiedzieć, że... wyjeżdżasz? Coś mi tak mówiłeś przez telefon. Ja wyjeżdżam. Chciałam wam powiedzieć, że wyjeżdżam i to zaraz. Więc ratują czasem. Tak, zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się też, że nagle nie wiem, co powiedzieć, ale wiem, jak ma być dalej. Znaczy tego, więc żeby akcję posunąć dalej, mówię innymi słowami. Tak, żeby to poza... No różne są historie. W teatrze, oj, bardzo różne.
1: Miałaś jakąś taką rolę, którą cały czas sobie wspominasz, że to była super rola? Że ją bardzo lubiłaś?
2: Tak.
1: I co to było?
2: Ta Durska, tej Ochanuszkiewicza.
1: Prawdę mówiąc, tak myślałam, że taka będzie odpowiedź.
2: Tak, tak, tak.
1: Tak jak słucham sobie twoich opowieści, to myślę, że ty chyba cały czas jesteś... Jakby rajcuje cię praca aktorki.
2: No normalnie, nie umiałabym robić za wiele, znaczy nic innego. Oczywiście, gdybym nie dostała się do szkoły, gdybym jako adeptka się nie dostała, gdybym nie zdała egzaminu, gdybym nie została aktorką, to nie tłukłabym o ściany, ani bym się nie kładła pod pociąg, tylko bym żyła, no nie, bo kocham życie. Ale byłoby to pewnie... Smutne, że ja, wiesz, o tym, że chcę być aktorką jakoś, no nie rozumiem, bo go nie miałam, ale sercem, intuicją czułam, że chciałabym, żeby mnie nauczyli tego zawodu. A, no, nauczą cię w szkole teatralnej, prawda? A miałam przykre myśli, że może się tak nie zdarzyć, bo to jednak, wiesz, w tych warunkach tam egzaminów i przyjęcia jest też odpowiedni wzrost, a ja jestem wzrostu, no bardzo niskiego. I sobie myślę, rany boskie, jak to pokonać? Kto to widział? Taka aktorka mała, co jej nie widać w ogóle, kurczę. Się martwiłam tym. Pocieszałam się. Oj, tylu było, jest znanych aktorów i są niewysocy. Pan Roman Kłosowski jest niewysoki. Pani Irena Kwiatkowska, no to mój wzór. Też niewysoka, ale myślę, że jednak wyższa ode mnie, kurde. Jakby tutaj tego. Więc wiesz, miałam problemy, o których myślałam, bo to życiowe były dla mnie problemy. Wiedziałam też, jak już nabrałam trochę rozeznania, że na takim egzaminie muszę zaskoczyć, no nie wyglądem, wprawdzie garbata nie byłam, z nosami nie ciekło, wyglądałam normalnie, no ale niska byłam bardzo. Zresztą co mi szkodzi powiedzieć, jak ja mam 1,48 m. Mąż mówi, nie kłam, 1,45 m. No w każdym razie, co to tam w centymetrach, nie będziemy się mierzyć, ale tego. Więc wiedziałam, że muszę zaskoczyć repertuarem.
3: Osobowością też, pewnie.
2: To, czy ja wiem, czy ja miałam osobowość wtedy. No ale wiedziałam, że wiesz, jak powiem nie po raz 60. Wiersz jakiś z wypisów, tylko coś innego. Ale za głupia byłam, żeby sama to znaleźć. Za mało czytana, wiesz, w poezji i literaturze. Ale miałam pomoc. Chodziłam na takie, do takiego młodzieżowego domu kultury we Wrocławiu, no na kółko teatralne. I tam trafiłam na instruktora takiego, że dzięki niemu się dostałam. On mi wybrał, słuchaj, takie teksty, że ja zrobiłam wrażenie nimi, a sama nawet nie wiedziałam, że takie istnieją.
3: Że takie są.
2: Okay. Tylko głupi człowiek. No ale co głupi? Normalnie młody. Ja czytałam książki dla dziewcząt, dla młodzieży, tą Zapałka na zakręcie, tu o miłości, tu Krzysztof z Anią, tam wiesz, w 8 klasie. A tam, no normalne. A tak, na poważnie, to tak sobie. I dzięki niemu wiesz. No i zrobiłam wrażenie. I tak, że słyszałam, że potem były takie tego, no, taka mała, ale dobra. Przyjmujemy ją, nauczymy ją zawodu, a jak jej nie wyjdzie, to już trochę.
3: Ale tak sobie myślę, ciągle gdzieś tam w tych internetowych tekstach wypominany jest ci twój wzrost, no ale z drugiej strony, czy kiedykolwiek rzeczywiście miałeś z tego tytułu problem?
2: Słuchaj, no problem trochę miałam. Jako młoda dziewczyna, myślę sobie, rany boskie, a czy ktoś się we mnie zakocha tak naprawdę?
3: Jak myślę, na 2 metry, to byłoby trudniej znaleźć faceta, myślę.
2: No ale potem, wiesz, przestało mnie, jak zaczęłam już pracować w teatrze, dostawałam rolę i wysokie obcasy, i tego, a czasem nie, zależy co grałam. I jak już zakochał się we mnie mąż, i jak rodzina powstała, bo synek się urodził, i w teatrze do

0: Sprawdza dalej.
1: Grażyna Zielińska dzisiaj była moim i Państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Ocie, Florek.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
2: Alejsław Radia Pogoda.
1: A Państwa niezmiennie zapraszam na radiopogoda.pl. Tam nie tylko znajdą Państwo całą rozmowę z aktorką Grażyną Zielińską, ale także i inne rozmowy z Alejsław. Tamara Pawlikiwska, bardzo dziękuję za

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
8: Aktywnie w Trójmieście.
7: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
9: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
7: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
9: tak,
7: mówię?
9: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
7: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
9: Tak, jak najbardziej.
7: Psa.
9: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami, albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
7: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
1: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski, tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują. Więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
7: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
9: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
1: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
7: Czy niekoniecznie.
1: Nie można popełnić żadnych błędów.
7: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
1: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
7: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
1: zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej, takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc, są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
9: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że ono teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
1: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz. Bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację. Świetne imprezy i to w różnych zakątkach Europy głównie.
7: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu, bo pogoda sprzyja. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
9: Na pewno.
7: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
1: Nas zaskoczyło, dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan, 10 lat temu prowadziliśmy równolegle działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
9: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy i ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
1: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
7: Super, gratuluję.
1: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
9: Te opinie super nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie dobra, to jedziemy dalej.
7: Takiej energii do kolejnych działań.
1: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej. Osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego.
7: Poczta pantoflowa, myślę, że chyba nie ma nic lepszego, to jest chyba najlepszy PR na ziemi.
1: Nauczyliśmy się robić to, co robimy naprawdę dobrze.
7: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
9: Dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor, witam Państwa. Miło mi to gościć.
6: Audycja poradnicza.
7: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
10: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, i procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
7: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK gdańskim?
10: Zakład ortodoncji.
7: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
10: Tak.
7: tam prowadzisz swój gabinet i tak, masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
10: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
7: Wielu tych pacjentów masz? To, tak. Bo to są mali pacjenci.
10: Nie tylko.
7: Nie tylko, również dorośli.
10: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
7: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka. Właśnie.
10: Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak, no tak. Albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
7: No to tak, właśnie długa droga.
10: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami w rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
7: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
6: Audycja poradnicza.
7: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
10: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa, tak, prawda?
7: Tak.
10: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4 Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie, albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć, ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
11: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
10: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby Państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
11: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
10: Tak.
11: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
10: tak,
11: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
10: Tak.
11: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
10: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy i dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno analizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów. Uwaga.
11: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
10: Tak.
11: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
10: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
11: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
10: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w Gumedzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi, no wielu specjalistów już nie będziemy wymieniać po imieniu.
11: Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
10: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
11: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
10: Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
6: Audycja poradnicza. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
11: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
8: Czas wolny w Trójmieście.
11: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
12: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło, i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
11: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
13: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
11: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tańczyć.
13: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
12: Ja Anna Kardasz.
11: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
12: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
11: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki, Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
12: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, ruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, no naprawdę, tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe, jest i z tego co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy, wiem, że są gry, jakieś planszówki, wiecznie się tu coś dzieje, no trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
11: Czyli dla każdego coś dobrego, nie siedźmy sami w domu, wyrwijmy się z czterech ścian.
12: Dokładnie, dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. No więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
8: aktywnie w Trójmieście.
11: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim u Jeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń, no i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi panie podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
10: Tak. Od kiedy tutaj jestem, zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie, i to panie są aktywne.
11: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
10: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałyby tu ćwiczyć, więcej się angażować, i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
11: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
10: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
11: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona, i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
10: Tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
11: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
10: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
11: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
10: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
11: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
10: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
11: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
10: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym,
14: czyli takich z podstawówka. I te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
15: W nazwie Dom Sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
14: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań. Jedna z nich, taka pasjonatka robienia na drutach, i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek. Więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
15: A sezon sprzyja, nie?
14: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
15: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
14: Tak,
15: to jest fajne.
14: Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
15: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
14: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. Dla młodzieży, no dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy, i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
15: Dom sąsiedzki, Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
14: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy, tak?
15: To zdradzi nam nam pani trochę więcej nam coś opowie o tym zielonym koktajlu? Co tam pani wrzuca?
10: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze, nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze, tam będą jeszcze seler naciowy, więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej, więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
15: Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
10: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny, by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
6: Audycja rozrywkowa.
16: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Dzień dobry.
16: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
17: Generalnie tak, ja mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
16: Czyli świadomie, świadomie.
17: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
16: i pyszne
17: super.
16: Jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
17: Tak,
16: także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
17: Tak, zdecydowanie. Jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu
16: też
17: byliśmy.
16: Oczywiście.
17: Tak. Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
16: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
17: Tak,
16: no
17: ruszamy.
16: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
17: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opera?
16: Opera bałtycka, druga.
17: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
16: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
17: Wow, nieźle.
16: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
17: Nocą Świętojańską. Cintureńsku. Wydaje mi się, że wianki.
16: No pewnie, że tak. Jasne, że wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z nocą świętojańską.
17: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
16: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w noc świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy dwór Artusa, czy ratusz głównego miasta, czy może wielka zbrojownia?
17: Zbrojownia,
16: ratusz, dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
17: Wydaje mi się, że ratusz główny.
16: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
17: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
16: No oczywiście, że tak. No, oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
17: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
16: Brawo, ukochana, brawo, brawo.
17: Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
16: Zgadzam
17: się. Stare miasto, tak.
16: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna

0: Serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
1: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
0: Wspaniale.
1: I też jakby to było bardzo miłe.
0: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa. Zdrowe Trójmiasto.
3: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
4: Naszym marzeniem było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
3: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów, różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
4: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc. Oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
3: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiły by o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
4: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno wszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
3: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
4: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się

0: niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
1: Właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
2: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
2: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
2: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwany, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji, mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
1: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo zawołał służebną Greczynkę i kazał zapytać Hajdę, czy może wejść. Zamiast odpowiedzieć, Hajdę skinęła na służącą, by podniosła tapiserię, która zakrywała drzwi, i dziewczyna ukazała się w ich ramie, jak jaki zachwycający obraz. Monte Cristo podszedł. Hajdę uniosła się na ręce, w której trzymała nargile, i podała z uśmiechem dłoń hrabiemu. Dlaczego, spytała dźwięcznym językiem cór Sparty i Aten, dlaczego pytasz mnie o pozwolenie, gdy chcesz do mnie wejść? Czyżbyś już nie był moim panem, a ja twoją niewolnicą? Monte Cristo uśmiechnął się. Hajdę, rzekł, pani wiesz. Czemuż nie mówisz do mnie ty, jak zwykle? Przerwała Greczynka. Czyżbym zrobiła coś złego? Jeśli tak, to trzeba mnie ukarać, a nie mówić do mnie pani. Hajdę, rzekł hrabia, wiesz, że jesteśmy we Francji i tym samym jesteś wolna. Wolna? Co to znaczy? Że możesz mnie opuścić. Opuścić? Ciebie? A dlaczegoż miałabym cię opuścić? Czyż ja wiem? Będziemy bywać w towarzystwie. Nie chcę spotykać się z nikim. A gdybyś wśród pięknych, młodych ludzi, jakich poznasz, znalazła takiego, który by ci się podobał, nie mogę być tak autorytarny i... Nie widziałam jeszcze mężczyzny piękniejszego od ciebie i nie kochałam nikogo prócz ojca i ciebie. Biedne dziecko, boś rozmawiała tylko z ojcem i ze mną. A po cóż mam rozmawiać z innymi? Ojciec nazywał mnie zawsze swoją radością, ty nazywasz mnie swoją miłością, obaj zaś nazywaliście mnie swoim dzieckiem. Pamiętasz ojca? Dziewczyna uśmiechnęła się. Jest tu i tu, rzekła, kładąc rękę na oczach i na sercu. A ja gdzie jestem? Spytał z uśmiechem Monte Cristo. Ty jesteś wszędzie. Monte Cristo ujął rękę Hajdę, chcąc ją pocałować, ale naiwna dziewczyna cofnęła rękę i podała mu czoło. Teraz, Hajdę, rzekł hrabia, wiesz, żeś wolna, że jesteś panią i królową, możesz zachować ten strój albo też odrzucić go, jak wolisz, możesz być w domu i z niego wychodzić, kiedy ci się spodoba. Zawsze będzie dla ciebie czekał zaprzężony powóz. Ali i Mirto będą ci towarzyszyć wszędzie, gotowi na twoje rozkazy. Proszę cię tylko o jedno. Mów. Nie zdradzaj swojego pochodzenia, nie wspominaj nigdy słowem o przeszłości i w żadnym wypadku nie wymieniaj imienia twego dostojnego ojca ani nieszczęsnej matki. Panie mój, już ci powiedziałam, że nikogo nie chcę widywać. Posłuchaj, Hajdę, nie sądzę, aby takie wschodnie odosobnienie było możliwe w Paryżu. Ucz się dalej życia naszych północnych krajów, tak jak uczyłaś się żyć we Florencji, Mediolanie, Rzymie i Madrycie. To ci się zawsze przyda. Czy zostaniesz tu, czy wrócisz na wschód? Dziewczyna podniosła na hrabiego wielkie wilgotne oczy i odparła. Chciałeś raczej powiedzieć, panie mój, wrócimy na wschód, czyż nie? Tak, moja córko, rzekł Monte Cristo. Wiesz dobrze, że ja cię nigdy nie opuszczę. Wszak drzewo nigdy nie opuszcza kwiatu, to kwiat opuszcza drzewo. Nigdy cię nie opuszczę, panie. Jestem pewna, że nie mogłabym bez ciebie żyć. Biedactwo. Za 10 lat będę już stary, a ty będziesz nadal młoda. Mój ojciec miał długą, białą brodę, a przecież go kochałam. Mój ojciec miał lat 60, a przecież zdawał mi się piękniejszy niż wszyscy młodzi ludzie, jakich widziałam. No, dajmy temu spokój. Myślisz, że przyzwyczaisz się do życia tutaj? A będę cię widywała? Co dzień. Więc po co o to pytasz, panie mój? Boję się, żebyś tu się nie nudziła. Nie, mój panie. Z rana będę myślała o tym, że przyjdziesz. Wieczorem będę wspominała twoje odwiedziny. Zresztą, gdy jestem sama, bawią mnie wspaniałe wspomnienia. Przeglądam ogromne obrazy, rozległe krajobrazy z górami Pindu i Olimpu w oddali. Ponadto serce wypełniają mi 3 uczucia, dzięki którym nigdy nie można się nudzić. Smutek, miłość i wdzięczność. Hajdę, jesteś godną córą Epiru. Nosisz w sobie wdzięk i poezję. Widać, że pochodzisz z rodu bogiń, które wydała twoja kraina. Bądź więc spokojna, córko moja. Postaram się, aby twoja młodość nie poszła na marne. Jeśli ty mnie kochasz jak ojca, ja kocham cię jak dziecko. Mylisz się, panie, nie kochałam mojego ojca tak jak ciebie. Moja miłość do ciebie to inna miłość. Ojciec umarł, a ja przecież żyję. Ale gdybyś ty umarł, i ja bym umarła. Hrabia podał dziewczynie rękę z uśmiechem, pełnym głębokiej czułości, ona zaś jak zwykle przylgnęła do niej ustami. I hrabia, zapewniwszy sobie w ten sposób najlepszy z możliwych nastrój, wyszedł na spotkanie z Morelem i jego rodziną, powtarzając cicho te wiersze Pindara. Młodość jest kwiatem, a miłość jest owocem. Szczęśliwy, kto go zbiera, napatrzywszy się najpierw jak zwolna dojrzewa. Stosownie do rozkazów powóz był gotowy. Wsiadł, konie ruszyły jak zwykle galopem. W kilka minut hrabia dotarł pod Siódemkę na ulicę Meslay. Dom był biały, wesoły, a na dziedzińcu z przodu rosły dwie kępy pięknie ukwieconych krzewów. W odźwiernym, co mu otworzył bramę, hrabia poznał starego Koklesa. Ale Kokles, jak sobie przypominamy, miał tylko jedno oko, któremu na dodatek znacznie osłabło w ciągu ostatnich 9 lat i nie poznał hrabiego. Aby zajechać przed ganek, powozy musiały okrążyć małą fontannę w kształcie muszli. Zbytek ten budził ogólną zazdrość w całej dzielnicy i dzięki niemu dom zyskał sobie przydomek małego Wersalu. Dom miał 2 piętra z mansardą, poniżej, w suterenie, znajdowała się kuchnia, a jeszcze niżej piwnice. Młodzi ludzie zakupili go razem z przyległościami, ogromną szopą, warsztatem i 2 pawilonami w tyle ogrodu. Emanuel zrozumiał w mig, że przy takim rozkładzie posiadłości można zrobić interes. Zatrzymał dom i połowę ogrodu i odgrodził się murem od pawilonów i warsztatu, które wynajął razem z resztą ogrodu. Tym sposobem to, co wydał na kupno domu, zwracało mu się z czynszu, a jednocześnie mógł się czuć całkowicie u siebie, jak najbardziej wygodny właściciel pałacu na przedmieściu Saint-Germain. Sala jadalna była dębowa, salon z mahoniu, wybity błękitnym aksamitem, sypialnia z drzewa cytrynowego i zielonego adamaszku. Był to jeszcze gabinet dla Emanuela, choć w nim nie pracował, i pokoik muzyczny dla Julii, choć na niczym nie grywała. Całe drugie piętro zajmował Maksymilian. Był tu taki sam rozkład jak u siostry, tyle tylko, że jadalnię zamieniono na pokój do gry w bilard. Tu Maksymilian przyjmował przyjaciół. Gdy powóz hrabiego zatrzymał się przed bramą, Maksymilian właśnie doglądał czyszczenia swojego konia, stojąc przy wejściu do ogrodu i paląc cygaro. Kokles otworzył bramę, jakeśmy już mówili, a Baptysta, zeskoczywszy z kozła, zapytał, czy państwo Herbo i Maksymilian Morelowie raczą przyjąć hrabiego de Monte Cristo. Hrabiego de Monte Cristo, zawołał Morel, rzucając cygaro i wybiegając naprzeciw gościowi. Oczywiście, o panie hrabio, dzięki tysięczne, żeś pamiętał o obietnicy. Młody oficer tak serdecznie uścisnął dłoń hrabiego, iż hrabia nie mógł wątpić, że uczucie to było szczere. Ujrzał, że oczekiwano go tu niecierpliwie i przyjęto z radością. — Niech pan pozwoli, hrabio — mówił Maksymilian. — Sam pana wprowadzę. Taki człowiek jak pan nie może być anonsowany przez lokaja. Siostra jest właśnie w ogrodzie, obcina zwiędłe róże. Szwagier czyta swoje 2 ulubione dzienniki — Press i Debat. Gdzieś przy niej, bo tam, gdzie jest pani Herbo, tam z pewnością w odległości najwyżej 4 metrów znajdzie się też pan Emanuel i na odwrót. Na odgłos kroków młoda, 25-letnia kobieta w porannym jedwabnym peniuarze, przycinająca właśnie z wielką uwagą krzak herbacianej róży, uniosła głowę. Była to nasza mała Julka. Obecnie, jak jej to wysłannik domu Thompson i French przepowiedział, pani Emanuelowa Herbol. Ujrzawszy nieznajomego, krzyknęła z zakłopotania. Maksymilian roześmiał się. Ależ nie przeszkadzaj sobie, siostrzyczko. Pan hrabia, chociaż jest dopiero od 2 dni w Paryżu, wie już dobrze, co to jest rentierka z Marais, a jeśli nawet nie wie, to ty mu powiesz. A proszę pana, zawołała Julia, mój brat przyprowadził tu pana zdradziecko. Nie ma żadnych względów dla swojej biednej siostry. Penelon? Penelon? Staruszek, który okopywał grządkę róż bengalskich, Wbił w ziemię motykę i zbliżył się z czapką w ręku, kryjąc w kąciku ust, najlepiej jak się tylko dało, prymkę. Białe kosmyki srebrzyły się w jego czuprynie, a ogorzała twarz, śmiałe i żywe oko wskazywały, że to stary wilk morski, spalony równikowym słońcem, wysmagany wichrami burz. Panienka mnie wołała? Oto jestem.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Penelon zwykł nadal nazywać córkę swego pryncypała panienką Julią i nie mógł za skarby nauczyć się mówić jej pani. Penelonie, rzekła Julia, idź zaraz i daj znać panu Emanuelowi, że mamy wspaniałego gościa, a tymczasem Maksymilian zaprowadzi pana do salonu. I zwróciła się do Monte Cristo. Pan pozwoli, abym na chwilkę pobiegła do siebie? I nie czekając na odpowiedź, zniknęła za krzewem, biegnąc do domu boczną ścieżką. Drogi panie Morel, rzekł Monte Cristo, przykro mi, że narobiłem tyle zamieszania u państwa. Niech pan patrzy, roześmiał się Maksymilian. O tam, teraz mąż zamienia kurtkę na surdut. O, proszę mi wierzyć, znają tu pana, uprzedziłem o pańskich odwiedzinach. Zdaje mi się, że ma pan bardzo szczęśliwą rodzinę, rzekł hrabia, jakby odpowiadając własnym myślom. O tak, ręczę za to, panie hrabio, i nie ma w tym nic dziwnego. Do szczęścia nie brakuje im niczego. Są młodzi, weseli, kochają się, a mając 25 000 liwrów renty na rok, zdaje im się, że to iście Rothschildowe bogactwa, choć widzieli wiele ogromnych fortun. Jednak to mało, 25 000, rzekł Monte Cristo z tak łagodną troską w głosie, że Maksymilianowi rozrzewniło się serce, jakby słyszał głos ojca. Ale oni na tym nie poprzestaną. Z czasem dojdą do milionów. Pański szwagier jest adwokatem, lekarzem? Był kupcem, panie hrabio. Objął firmę po moim biednym ojcu. Ojciec umarł i zostawił nam 500 000 franków. Podzieliliśmy się po połowie, bo tylko dwoje nas było. Gdy Emanuel żenił się z siostrą, nie miał nic oprócz absolutnej uczciwości, wspaniałej inteligencji i reputacji bez skazy. Pragnął posiadać tyle, ile jego żona. Pracował do puty, aż zgromadził po 6 latach 250 000 franków. Naprawdę, panie hrabio, można się było wzruszyć, patrząc na tych dwoje dzieci tak pracowitych i zgodnych. Dzięki swoim zdolnościom mogli zrobić wielki majątek, ale nie chcąc nic zmieniać w ojcowskich zasadach, trudzili się przez 6 lat, choć kto inny mógłby zarobić tyle w ciągu lat 3. To też w całej Marsylii jeszcze głośno od pochwał wobec takiego szlachetnego wyrzeczenia. Na koniec pewnego dnia Emanuel poszedł do żony, która właśnie wypłacała należności. Juleczko, rzekł do niej, oto ostatnie 100 franków, których potrzebowaliśmy do pełnej sumy 250 000 franków. Osiągnęliśmy granicę, jaką sobie wyznaczyliśmy. Będziesz w stanie zadowolić się tą sumką, która ma odtąd stanowić cały nasz majątek? Bo popatrz, firma ma 1 000 000 obrotu na rok, a więc może nam przynosić 40 000 franków rocznie. Możemy sprzedać, jeśli chcemy, naszą klientelę w ciągu godziny za 300 000 franków. Tu jest list od pana Delonay, który tyle zapłaci, bo chce połączyć naszą firmę ze swoją. Co o tym myślisz? Kochany, rzekła siostra, firma Morela może być prowadzona tylko przez Morela. Czy nie warto wyrzec się 300 000, aby uchronić dobre imię ojca przed nieżyczliwymi kaprysami losu? Tak też myślałem, odpowiedział Emanuel, ale chciałem zasięgnąć twojej rady. A więc, kochany, taka jest moja rada. Wszystkie nasze wierzytelności już wpłynęły, zapłaciliśmy należności, możemy podsumować rachunek z ostatnich 2 tygodni i zamknąć kasę. Zróbmy tak i zamykajmy. I tak też się stało. Kwadrans po 3 przybył jakiś klient, chcąc ubezpieczyć 2 statki. Zysk wyniósłby dla nich na czysto 15 000 franków gotówką. Szanowny panie, rzekł Emanuel, proszę się udać do naszego kolegi, pana Delonay. Wycofaliśmy się z interesów. Kiedy? Zdumiał się klient. 15 minut temu. I oto dlaczego, panie hrabio, ciągnął z uśmiechem Maksymilian, siostra i szwagier mają tylko 25 000 dochodu. Zaledwie Maksymilian skończył opowieść, podczas której w hrabi coraz bardziej rosło serce, nadszedł Emanuel, przebrany w surdut i kapelusz. Skłonił się tak, jak należało równie dostojnemu gościowi, po czym oprowadził hrabiego po wirydarzyku pełnym kwiatów i przeszedł z nim do domu. Salon napełniała woń kwiatów, które ledwo mieściły się w ogromnej japońskiej wazie. Julia, elegancko ubrana, uczesana zalotnie, udało jej się dokonać tej sztuki w 10 minut, czekała na nich w drzwiach. Z sąsiedniej ptaszarni dochodził świergot ptasząt. Kiście szczodrzeńca i różowych akacji wyglądały zza niebieskich aksamitnych zasłon w oknach. Wszystko w tym urokliwym, przytulnym domku tchnęło spokojem, od śpiewu ptaków po uśmiechy gospodarzy. Z chwilą, gdy tu przybył, hrabia jął chłonąć to szczęście. Milczał więc w rozmarzeniu, nie zauważając, że po pierwszej wymianie komplementów wszyscy czekali na dalszy ciąg przerwanej pogawędki. Spostrzegł wreszcie, że milczenie to nie było na miejscu i wyrwał się z trudem z zadumy. Pani, proszę mi darować, rzekł, to wzruszenie, które państwa może zadziwiać, bo jesteście przyzwyczajeni do tego spokoju i szczęścia. Ale dla mnie to zadowolenie na ludzkich twarzach jest zjawiskiem tak nowym, że nie mogę się nasycić widokiem pani i jej męża. Rzeczywiście, bardzo jesteśmy szczęśliwi, odpowiedziała Julia. Wycierpieliśmy jednak wiele i mało kto tak drogo okupił szczęście. W oczach hrabiego odmalowała się ciekawość. O, to istna historia rodu, jak niedawno powiedział to panu Chateau-Renaudowi, stwierdził Maksymilian. Pan hrabio widział tyle wielkich nieszczęść i radości, że ten obrazek szczęścia rodzinnego nie wydałby się panu ciekawy. A przecież wycierpieliśmy wiele, jak powiedziała Julia, chociaż te cierpienia zamknięte były w skromnych ramach naszej rodziny. I Bóg zesłał państwu, jak to zwykle bywa, pociechę w nieszczęściu? O tak, panie hrabio, rzekła Julia. Możemy tak powiedzieć, bo Bóg zrobił dla nas to, co robi tylko dla swych wybrańców. Zesłał nam anioła. Hrabia zaczerwienił się nagle i zakaszlał, podnosząc do ust chusteczkę, aby ukryć w ten sposób wzruszenie. Ci, co się urodzili w purpurze i nigdy niczego nie pragnęli, odezwał się Emanuel, nie znają szczęścia, jakie daje życie, podobnie ten, czyje życie nigdy nie pozostawało na łasce czterech desek pośród wzburzonego morza, nie doceni nigdy czystego nieba. Monte Cristo wstał, nic nie mówiąc, bo głos drżałby mu tak, że z łatwością można by zauważyć miotające nim emocje, i zaczął przechadzać się tam i z powrotem po salonie. Uśmiecha się pan. To na widok naszych zbytków, panie hrabio? Spytał Maksymilian, podążający spojrzeniem za Monte Cristem. O nie, odparł Monte Cristo, blady, przyciskał dłoń do serca, tłumiąc jego bicie, a drugą wskazał Maksymilianowi kryształowy klosz, pod którym leżała na poduszeczce z czarnego aksamitu jedwabna sakiewka. Zadawałem sobie tylko pytanie, do czego też może służyć ta sakiewka, w której jest chyba jakiś karteluszek i całkiem piękny diament. Twarz Maksymiliana spoważniała. To, panie hrabio, najcenniejszy ze skarbów naszej rodziny. O tak, diament jest naprawdę piękny, zgodził się Monte Cristo. O, brat nie mówi wcale o tym kamieniu, chociaż oszacowano go na 100 000 franków. Chciał przez to powiedzieć, że przedmioty w sakiewce są naszymi relikwiami po aniele, o którym przed chwilą mówiliśmy. Nie rozumiem, ale chyba nie wypada mi pytać, droga pani, odpowiedział Monte Cristo z ukłonem. Przepraszam, nie chciałem być niedyskretny. Pan niedyskretny, choć przecież to dla nas wielkie szczęście, że dzięki panu możemy o tym opowiedzieć. Gdybyśmy chcieli ukrywać piękny czyn, który nam ta sakiewka przypomina, nigdy byśmy jej tak nie wystawili na widok. O, chcielibyśmy rozgłosić tę historię całemu światu. Wtedy może by zadrżał nasz dobroczyńca i po tym moglibyśmy go poznać. Tak do prawdy, wykrztusił Monte Cristo. Panie hrabio, rzekł Maksymilian, podnosząc klosz i całując z nabożeństwem sakiewkę. Tej sakiewki dotykała ręka człowieka, który ocalił naszego ojca od śmierci, nas od ruiny, a nasze imię od hańby. Człowieka, dzięki któremu my, biedne dzieci, skazane na nędzę i łzy, dziś możemy słyszeć, jak ludzie unoszą się nad naszym szczęściem. Ten list, i Maksymilian wyjął list z woreczka i podał hrabiemu, ten list napisała jego ręka w dniu, gdy mój ojciec podjął rozpaczliwą decyzję, a ten diament siostra moja otrzymała w posagu od szlachetnego nieznajomego.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo otworzył list i przeczytał z nieopisanym szczęściem. List ten znany jest naszym czytelnikom. Był to bilecik od Sindbada żeglarza, zaadresowany do Julii. Nieznajomy, mówi pan, a więc nie wiecie, kim był człowiek, co oddał wam tę przysługę? Nie, nigdy nie mieliśmy szczęścia uścisnąć jego ręki. Nie z naszej winy, bo nieraz gorąco prosiliśmy Boga o tę łaskę, odparł Maksymilian. W całym tym wypadku jest jakieś tajemnicze zrządzenie, którego jeszcze nie zdołaliśmy pojąć. Wszystkim kierowała jakaś tajemnicza ręka, niewidzialna i potężna jak u czarodzieja. O, ale ja nie straciłam jeszcze nadziei, odezwała się Julia, że ucałuję kiedyś tę rękę, jak teraz całuję sakiewkę, której dotykał on. Przed 4 laty Penelon był w Trieście. Penelon, panie hrabio, to ów poczciwy marynarz, którego widział pan z łopatą w ręku. Z szypra zrobił się ogrodnikiem. W Trieście Penelon zauważył w porcie jakiegoś Anglika, co wsiadał do jachtu i poznał, że to ten sam człowiek, który był u mego ojca 5 czerwca 1829 roku, a 5 września napisał ten list. Penelon twierdzi, że był to na pewno jeden i ten sam człowiek, ale nie śmiał do niego przemówić. Anglik, rzekł w zamyśleniu Monte Cristo. Każde spojrzenie Julii niepokoiło go. Anglik, powiadacie państwo? Tak, odpowiedział Maksymilian. Anglik, co przedstawił się nam jako wysłannik firmy Thomson i French w Rzymie. Dlatego właśnie zadrżałem, gdy pan hrabia powiedział u pana de Morcerfa, że Thomson i French są twoimi bankierami. Na litość boską, działo się to w roku 1829. Czy znał pan tego Anglika? Ale przecież mówiłeś mi pan, że Thomson i French zawsze zaprzeczali, że oddali państwu tę przysługę. Tak. A więc ten Anglik to może jakiś człowiek wdzięczny waszemu ojcu za jakieś dobrodziejstwo, o jakim ojciec sam dawno zapomniał i oddał państwu przysługę pod taką przykrywką. Wobec takiego wydarzenia wszystko jest możliwe, nawet cud. Jakże się ten Anglik nazywał? Zapytał Monte Cristo. Nie podał nam nazwiska, odparła Julia, wpatrując się w hrabiego z głęboką uwagą. Poza tym, którym podpisał list. Sindbad żeglarz. A to oczywiście nie nazwisko, ale pseudonim. A widząc, że Julia przypatruje mu się jeszcze uważniej, że stara się uchwycić w locie i skojarzyć brzmienie głosu, rzekł. Czy to nie był aby mężczyzna mniej więcej mojego wzrostu, może nieco wyższy i nieco szczuplejszy, w halsztuku pod samą brodę? Czy nie był zapięty na wszystkie guziki, ciasno opięty surdutem, sztywny jakby kij połknął, zawsze z ołówkiem w ręku? O, ale przecież pan go znasz, zawołała Julia, a oczy jej błysnęły radością. Nie, tylko się domyślam. Znałem niejakiego lorda Wilmura, który rozsiewał na wszystkie strony takie szlachetne uczynki. I nie chciał się dać rozpoznać? Dziwak to był, nie wierzył wcale we wdzięczność. O, zawołała Julia w najwyższym uniesieniu i złożyła ręce. To w co ten nieszczęśnik wierzył? Nie wierzył przynajmniej wtedy, gdy go poznałem, rzekł Monte Cristo, w którym głos Julii, dobywający się z samej duszy, poruszył wszystkie, najgłębsze nawet struny. Ale może od tego czasu zdobył jakiś dowód, że wdzięczność ludzka istnieje. I pan zna tego człowieka? Zawołał Emanuel. O, proszę pana, jeżeli go pan zna, błagam, niech pan nam powie, czy mógłbyś nas do niego zaprowadzić, pokazać go nam albo powiedzieć, gdzie jest. Maksymilianie, Emanuelu, powiedzcie sami, gdybyśmy go kiedy odnaleźli, przecież będzie musiał wtedy uwierzyć, że istnieje pamięć serca. Monte Cristo poczuł, że do oczu napłynęły mu łzy. Znowu przeszedł się po salonie. Na litość, rzekł Maksymilian, jeżeli wie pan cokolwiek o tym człowieku, proszę, powiedz nam wszystko. Niestety, odparł Monte Cristo, tłumiąc wzruszenie, jeżeli to Lord Wilmore jest waszym dobroczyńcą, obawiam się, że możecie go nigdy nie spotkać. Przed 2 czy 3 laty rozstałem się z nim w Palermo. Odpływał w jakieś egzotyczne kraje. Wątpię, czy stamtąd powróci. O, jakże pan jesteś okrutny! Zawołała Julia z przestrachem. I łzy zakręciły się jej w oczach. Pani, rzekł poważnie Monte Cristo, pochłaniając wzrokiem te dwie płynne perły, co spływały po policzkach Julii. Gdyby Lord Wilmore widział to, co ja tutaj widzę, może pokochałby jeszcze życie, bo pani łzy pogodziłyby go z rodzajem ludzkim. Wyciągnął rękę do Julii, a ona podała mu swoją, jak urzeczona wzrokiem i tonem głosu hrabiego. Przecież ten Lord Wilmore, spytała, podchwytując tę ostatnią nadzieję, musi mieć jakąś rodzinę, krewnych, ktoś go przecież znał. Czyż nie moglibyśmy... O nie, nie szukaj go, pani, przerwał hrabia. Nie buduj pięknych złudzeń na słowach, jakie mi się niechcący wymknęły. Nie, Lord Wilmore raczej nie jest człowiekiem, którego pani szukasz. Był moim przyjacielem, znałem jego tajemnice, opowiedziałby mi o tym wydarzeniu. Nic panu o tym nie mówił? Zawołała Julia. Nigdy nie napomknął ani słowem, z czego można by wywnioskować? Nie. A przecież wymienił go pan od razu. O, wie pani, zawsze się snuje jakieś przypuszczenia w podobnych przypadkach. Siostrzyczko, siostrzyczko, rzekł Maksymilian, idąc na pomoc hrabiemu. Pan hrabia ma rację. Przypomnij sobie, co nam tak często mówił ojciec. To nie żaden Anglik ofiarował nam tyle szczęścia. Monte Cristo zadrżał. Ojciec mówił wam coś takiego? Podchwycił żywo. Ojciec widział w tym wydarzeniu cud. Ojciec wierzył, że nasz dobroczyńca powstał dla nas z grobu. O, to był doprawdy wzruszający przesąd. Sam w to nie wierzyłem, ale nie chciałem niszczyć tej wiary w jego szlachetnym sercu. Ileż razy ojciec w zadumaniu szeptał imię drogiego przyjaciela, przyjaciela utraconego, a gdy umierał, gdy bliskość wieczności jakby ofiarowała mu dar objawienia, jego myśl, dotąd tylko przypuszczenie, zmieniła się w przekonanie. Albowiem ostatnie słowa, jakie wyrzekł, to Maksymilianie, to był Edmund Dantès. Hrabia od kilku chwil bladł coraz bardziej, a słysząc te słowa pobladł przerażająco. Krew napłynęła mu do serca, nie mógł wyrzec słowa. Spojrzał na zegarek, jakby zapomniał, która godzina, wziął cylinder, pożegnał panią Herbault, mamrocąc w zakłopotaniu jakąś formułkę grzecznościową i uścisnął ręce Emanuelowi i Maksymilianowi. Pani, proszę mi pozwolić, abym mógł ją czasem odwiedzić. Dom państwa jest uroczy i jestem wdzięczny za tak serdeczne przyjęcie. Pierwszy raz od wielu lat tak się zasiedziałem. I wyszedł wielkimi krokami. Co za dziwaczny człowiek, ten twój hrabia de Monte Cristo, odezwał się Emanuel. Tak, odparł Maksymilian, ale myślę, że ma złote serce i jestem pewien, że bardzo nas polubił. A mnie, rzekła Julia, jego głos zapadł w samo serce. Kilka razy wydało mi się, że nie słyszę go po raz pierwszy. Jakoś tak w 2/3 przedmieścia Saint-Honoré, za pięknym pałacem, godnym uwagi nawet wśród wielu pięknych budowli, jakie znajdują się w tej dzielnicy, rozciąga się rozległy ogród, w którym bujne kasztany sięgają ponad wysokie, niczym mury miejskie, kamienne ogrodzenie. Tak, że z nadejściem wiosny obsypują biało-różowym kwieciem dwa dzbany umieszczone na czworobocznych filarach, pomiędzy które wbudowana jest żelazna kuta brama z czasów Ludwika XIII. Pomimo wspaniałych pelargonii, rosnących w owych dwóch dzbanach i kołyszących na wietrze żyłkowanych liści i purpurowych kwiatów, los tego paradnego wejścia został przypieczętowany, odkąd właściciele pałacu ograniczyli swą posiadłość do samego budynku, dziedzińca obsadzonego drzewami od strony ulicy i do ogrodu, który ta brama właśnie niegdyś oddzielała od wspaniałego, morgowego warzywnika, przylegającego do całej posesji. Demon spekulacji wyznaczył jednak na krańcach warzywnika linię, to znaczy ulicę, że owa ulica, nim jeszcze zaczęła istnieć, otrzymała wraz z wypolerowaną blaszką nazwę. Właściciel pomyślał, że sprzeda warzywnik komuś, kto chciałby budować przy nowej ulicy, która miała stać się konkurencją dla wielkiej paryskiej arterii, zwanej przedmieściem Saint-Honoré. Ale gdy chodzi o interesy, człowiek projektuje, pieniądz decyduje i zaledwie ochrzczona ulica zmarła w kolebce.
0: Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
1: Kocham.
0: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
1: To łatwo powiedzieć.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Joanna Kurowska.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę, obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarzową zaś po piesie łasą na pieszczotlet.

0: Duś się dmu przez płonącą tam sośninę, zasyczą pstotu, syknął dusie ofiar dwu, pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma i za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: dzień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się z nim.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się z nim.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.